Borek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie.

0: wciąż, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą mocno. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Reklama.
1: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
2: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
0: I po reklamie.

0: teraz.
1: Reklama.
2: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
3: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
1: I po reklamie.
4: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Łatają opony, zapominają o ich wymianie, a czasami jeżdżą na ręcznym. Dziś porozmawiamy z Piotrem Dulasem z Autoserwis Diamond w Rumi, który od prawie 20 lat przygląda się trójmiejskim kierowcom. Jakie grzeszki popełniamy za kółkiem? Co z oponami całorocznymi? Posłuchajcie.
6: Wymiana opon to jest temat, który powtarza się dwa razy do roku. Powiedzmy, kiedy najlepiej i dlaczego?
7: Dodam nie tyle dwa razy do roku, co ostatnio przybrał trochę inne jeszcze formy, bo do tej pory było dosyć jasno, jeżeli chodzi o sezon wymiany opon. Był, nazwijmy go, wiosenny i był jesienny. Tylko aura ostatnimi laty po prostu się zmienia. Mamy bardzo długi sezon wiosenny i naprawdę niespodziewany, bardzo taki, nazwałbym, chimeryczny czasami sezon zimowy. Dużo osób ostatnio w ogóle nie zmieniało opon, bo zima trwała dosłownie 3 dni i postanowili na letnich przejeżdżać, ale nie o tym. Problemem, który za chwilę też omówię, problemem i mówię to z pełną odpowiedzialnością, są opony całoroczne. Ale do rzeczy. Przyjęło się i przez producentów jest podawane, bo trzeba jakoś powiedzieć, kiedy wymieniamy te opony. Przyjęło się, że wtedy, kiedy temperatura spada poniżej 7 stopni Celsjusza, ale mówimy również o nocy, nie tylko o dniu, kiedy poniżej 7 stopni Celsjusza spada, wtedy ta, w szczególności jeżeli chodzi o opony letnie, mieszanka gumowa, tam jest dużo krzemionki i tego typu rzeczy, jeżeli ta temperatura spadnie poniżej tych wspomnianych 7 stopni, ta opona staje się bardzo twarda. Co to powoduje? Wydłuża się czasami nawet o 10, 15, a nawet i 20 metrów droga hamowania. Jedno to jest droga hamowania, kiedy to kontrolujemy, drugi to jest temat właśnie, kiedy auto może wpaść po prostu w poślizg. Czyli obrazowo mówiąc, opona staje się tak bardzo twarda, że jedziemy tak, jakbyśmy jechali po lodzie. A mówimy tutaj o tym, że mamy warunki normalne, widać asfalt, a samochód zachowuje tak, jakby był totalnie na lodzie, bez żadnej kontroli. Taki sam temat jest, jeżeli chodzi o kwestię wymiany wiosennej. Tak? Dużo osób po prostu przejeżdża ten moment, jeździ na oponach zimowych, a opona zimowa w dużych amplitudach temperatury, powyżej tych 7 stopni, po prostu się zdziera ponad normatywnie. Tutaj powiem taką sytuację, że w zeszłym roku pani przejechała na wymianę opon, których w ogóle nie wymieniła, zapomniała. Więc też i takie mamy sytuacje. Ale okej, no są też ekstrema. A jeżeli chodzi o kwestie opon całorocznych, teoretycznie, a i owszem, są i opony całoroczne i opony, które mają homologację. Na przykład jest oponą letnią, a ma homologację do opon jako opona zimowa. Jest takie stare polskie przysłowie, a podobno przysłowie mądrością narodu, że jeżeli coś jest do wszystkiego, to czasami jest do niczego. Te opony z roku na rok są coraz lepsze, tu się zgodzę. Tylko że sama wizyta na warsztacie jest okazją dla specjalisty, żeby spojrzał, jaki jest stan techniczny pojazdu. I bardzo często ludzie, którzy kupują opony całoroczne, zapominają o tym, że coś dane, nic nie jest dane na zawsze. Że należy też te opony, przynajmniej podkreślam, raz do roku przeważyć. Przeważyć, czyli po prostu wrzucić na specjalistyczną maszynę i wyważyć, bo opona się zdziera, pomimo tego, że jest teoretycznie okrągła, zdziera się nierównomiernie. A zdzieranie nierównomiernie powoduje, już tutaj nie będę wchodził w fizykę i działanie odśrodkowe, udarów i siły bezwładnościowe tej opony, ale powoduje to, że są takie mikrodrgania. Jeżeli ich nie wyeliminujemy, to całe zawieszenie po prostu bardzo mocno degraduje. Tak więc, wracając do meritum, jeżeli jest opona całoroczna, należy tak samo przynajmniej raz do roku jechać do specjalisty i ją wyważyć. A jeżeli jesteśmy u specjalisty, bo tutaj mówimy o sezonowej wymianie albo o tej obsłudze opon całorocznych, jeżeli specjalista ma taką oponę, no i siłą rzeczy cały samochód, to może spojrzeć od razu. Przynajmniej w naszym warsztacie tak ma miejsce coś takiego, że sprawdza cały układ hamulcowy. Oczywiście i ma tu możliwość organoleptyczną, dotknąć tego klocka, zobaczyć jaka jest grubość tarczy, zobaczyć jak wygląda zawieszenie. I proszę mi wierzyć, naprawdę w tych kwestiach technicznych dużo aut po prostu działa na zasadzie takiej, że są uszkodzenia, a one są bezobjawowe. Czyli kierowca nie jest w stanie tego wcale zobaczyć, czy coś się dzieje z tym autem zawieszeniem, no bo nie ma takiego doświadczenia. I od samego rana testujemy te samochody i już parokrotnie tłumaczyłem kierowcy, tak, kobiecie, że i tak samo to absolutnie nie dzielę, tutaj nie segreguję kierowca, czy to jest mężczyzna, czy kobieta, ale tłumaczę dzisiaj od rana, że kierowca adoptuje się do degradacji pojazdu, czyli powiem teraz z polskiego na polski, jeżeli ten sprzęgło na przykład się zużywa, to my się do tego przyzwyczajamy. Jeżeli wsiądzie za stery waszego pojazdu mechanik, który ma naprawdę o wiele szersze doświadczenie, to od razu widzi, że jest jakaś nieprawidłowość.
6: Łapie się za głowę.
7: Tak. Jest jakaś dysfunkcja i powiem tak, są momenty, które można się śmiać, ale są momenty, które są niebezpieczne, bo jak wsiadamy do samochodu i nie wiemy, co z nim jest, to bywa na przykład czasami tak, że auto nam wielokrotnie gaśnie, czasami się wyrywa, bo się okazuje, że to sprzęgło powinno być dawno wymienione, a my po prostu wsiadamy do samochodu. Takie mamy procedury, że tylko my prowadzimy samochody, które u nas są obsługiwane. Naprawdę nie raz, nie dwa spotykamy się z różnego rodzaju niespodziankami. I tutaj przy tej okazji właśnie wymian sezonowych mechanicy i mam nadzieję, że to jest standard w innych warsztatach, powinni sprawdzać więcej. Bo są fachowcami, powinni zwrócić uwagę na te klocki hamulcowe. Mi od dzieciaka ojciec tłumaczył taką rzecz. Piotruś, rozpędzić auto to każdy potrafi, ale zatrzymać, to już czasami jest naprawdę problem. I to samo mówię wam, to nie chodzi o to, żeby auto miało zawieszkę, żeby ładnie pachniało, żeby było wyplakowane. Powiem tak, co wam po tym, jeżeli nie dojedziecie do celu, co wam po tym, że auto ładnie jest umyte, znaczy oczywiście dbajcie o to również, ale jeżeli nie jest sprawne technicznie i tu jest największy problem i tu jest okazja do tego, żeby po prostu to zobaczyć. Lepiej wiedzieć więcej niż mniej, lepiej być świadomym kierowcą, nawet jeżeli coś nie domaga w tym samochodzie, niż po prostu to bagatelizować. Okres, kiedy śmialiśmy się, że jeżeli coś i stuka w samochodzie, podgłośni radio, okej. Tylko to nie rozwiązuje problemu, kiedy na przykład jedziecie z dziećmi. Bo często jest tak, że po takiej wymianie mówimy o jakichś różnych sytuacjach, że klocki, że tarcze, że hamulec postojowy nie funkcjonuje i mamy temat, no a ile to kosztuje? Odpowiadamy o cenę, a to za dużo. No to pada zwykle nasze pytanie, a na ile pan wycenia swoje życie? Na ile pan wycenia życie swojej rodziny? No to nie ma, jak tak można porównać? Można, przecież jeździcie nie tylko wy, a są też inni uczestnicy ruchu, więc pamiętajcie, stan techniczny waszego pojazdu nie jest tylko indywidualną waszą kwestią. Wy jesteście uczestnikami ruchu i możecie naprawdę nieświadomie, bagatelizując jakieś rzeczy, stanowić zagrożenie dla innych.
6: Ale to, co powiedział pan na początku, my mamy tendencję do przeciągania, czyli mamy listopad, jeździmy jeszcze na tych letnich i nagle w Trójmieście rano spadł śnieg i wtedy jest wielkie jajo.
7: No powiem, wtedy się zaczyna naprawdę, no powiem to dosłownie, zespół ludźnej kupy, żeby po prostu ludzie do nas przyjeżdżają i natychmiast chcą zrobić. No nie, niestety, to nie jest pierwszy rok, nie jest drugi rok, pogoda zawsze jest, tak jak mówią górole, tak, zawsze jest jakaś pogoda i niestety nie jesteśmy zawsze w stanie przewidzieć jej, tak. Powiem, jestem zwolennikiem tego, że jeżeli jeździmy na oponach zimowych, to lepiej lekko przejeździć ten moment, a nie przy pierwszych promykach słońca od razu wymieniać. A znowu druga sytuacja jest, jeżeli chodzi o opony letnie. Tutaj jestem, opony, przepraszam, wymiana letnich na zimowych oczywiście, mówię tutaj o sezonie tym jesiennym. Lepiej zawczasu wymienić te opony i trochę niech te opony zimowe bardziej się zużyją, niż jakby mielibyśmy przespać ten moment. I wtedy mamy taki moment, kiedy spada pierwszy śnieg i widzimy przed nami jedzie samochód, który zbliża się do skrzyżowania, normalnie hamuje w tej standardowej odległości, on zaczyna 100 metrów przed, zaczyna próbować, czy on się ślizga, czy nie ślizga, tak? I wtedy tak się rodzą korki, tak się rodzą po prostu tematy, że ludzie zaczynają po prostu szaleć, tak? I asekuracyjnie, ponadnormatywnie hamować.
6: w Trójmieście na Pomorzu pamiętamy o tej wymianie opon. Czy zdarzają wam się właśnie tacy delikwenci, którzy w styczniu przypomnieli sobie, a może te letnie wypadałoby zmienić?
7: No już dzisiaj wspomniałem właśnie o pani, która była zszokowana, bo zapomniała po prostu tak roztargnienie, ale nie, bardzo często się zdarza, ona nie jest wyjątkiem, bardzo często się zdarza, że ludzie przeciągają. Jest na przykład bardzo często taka tendencja, co uważam, że jest zgubne, że jakiś wulkanizator, znajomy, mniejsza z tym, brata szwagier, ciotki wujek, powiedział, że a skoro ci się kończą letnie, to dojeździ te letnie przez, już, przepraszam, albo zimówka, przejeździ tą zimówkę przez cały czas do zdarcia. No i teraz znowu wracamy do tego tematu, o którym mówiłem. Opona zimowa, zupełnie inaczej ta mieszanka się zachowuje i opona zimowa versus letnia w rozgrzany dzień, ta droga hamowania potrafi się wydłużyć naprawdę o 10-15 metrów, czyli może się okazać, że może nam zabraknąć tych paru metrów na przejściu dla pieszych, może nam paru metrów zabraknąć w zwykłej hali garażowej, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta opona zupełnie inaczej się zachowuje. Ja nikomu nie życzę tego. U nas policja, u nas nie ma jako... I teraz sprzedam taki smutny, przykry fakt. Jesteśmy w Europie nielicznym państwem, które nie ma obowiązku wymiany opon. To jest smutne, ponieważ naprawdę jak zobaczycie sobie całą mapę, to my jesteśmy naprawdę niestety, ale tą wyspą, taką, tak jak kiedyś byliśmy zieloną wyspą, mieliśmy być pozytywnie, tak tu jesteśmy czerwoną listą i czerwoną wyspą. My nie mamy tego obowiązku, jest powiedziane. Wskaźnik opony, który jest minimalny i to faktycznie policjanci sprawdzają, ale opona, mogę tutaj też powiedzieć dla ludzi trochę technikali sprzedać, opona ma parę znaczników, nie tylko i wyłącznie ten graniczny, minimalny, ale również ma chociażby taki wskaźnik, tak zwany technologiczny, różnie to nazywają różni producenci, ale generalnie przyjęło się, że jest wskaźnik zużycia opony technologiczny, czyli dla producent określa, że przy tej grubości, zwykle to jest jakieś 4-4,5 mm, że do tej grubości opona zachowuje swoje właściwości. Czyli jeżeli na przykład mamy oponę letnią, najlepszy przykład będzie do grubości 4,5 mm opona wjeżdżając z pełnym impetem w kałużę, teoretycznie powinna zapobiec takiemu zjawisku jak aquaplaming. Aquaplaming, czyli zachowanie się, opona się ślizga na tafli wody. Jeżeli się ślizga na tafli wody i to zachowuje się tak, jakby była na lodzie. Więc do tego wskaźnika konkretnie producent daje gwarancję, że jeżeli się wjedzie w taką oponę przy danej prędkości, to opona normalnie będzie się zachować i nie będzie się ślizgała. Poniżej tego, no to już nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak opona będzie się zachować. Tak więc i tak samo na przykład jest przy oponach zimowych. Też do danej grubości technologicznej producent opon daje gwarancję, że ta opona będzie na śniegu, na oblodzonej drodze zachować się tak, jak powinna nominalnie.
6: No właśnie, my mówimy zimowe, letnie. A ilu jest takich delikwentów, którzy przyjeżdżają na po prostu zjeżdżonej na maksa oponie? Jeździli kilka lat i nagle są wielce zdziwieni.
7: Powiem, ja jeszcze bym tutaj dołożył do tych, którzy nieświadomie jeżdżą, którzy mieli różnego rodzaju zdarzenia. Obok nas jest przedszkole. Szkoła, przedszkole. I częstym zjawiskiem jest to, że widzimy jak, no tutaj przepraszam, ale powiem, często panie jadą na ręcznym. I widać, ludzie z daleka krzyczą, pokazują, tak, po prostu zaparkowały samochód, wypuściły swoją pociechę, chcą wracać i po prostu ciągną ten koła na maksa. I taka sytuacja jest właśnie niebezpieczna, kiedy odpuścimy ten ręczny, ale koła już są nierównomiernie zużyte. To jest to, co mówiłem na samym początku. W takim przypadku należy taką oponę. Nie wystarczy tylko i wyłącznie jeździć, ona się zużyje. To tak nie działa. Należy iść do wyspecjalizowanego warsztatu, żeby ocenili, jak wygląda stan techniczny tej opony. I dużo osób jeździ po różnego rodzaju zdarzeniach, które powinny dawno dyskwalifikować oponę. Widziałem ludzi, którzy mają rozdartą oponę i super glue kleili, bo na zasadzie, że odpada. I to jest standard, tak? Niestety spotykamy się z przykrą takim zjawiskiem, kiedy opona ma na przykład 4-5 łatek już, czyli była już 4 czy 5 razy łatana. Zgodnie z technologią maksymalnie 3 łatki i one nie mogą być, czyli mogły być 3 gwoździe i koniec. Opony nie da się naprawić w każdym miejscu. Opona teoretycznie powinna być łatana w określonej swojej strukturze bieżnika. Owszem, można w innych miejscach ją łatać, próbować na gorąco, bo są różnego rodzaju sposoby tego łatania, ale tutaj powiem taki mały trik, że jest takie łatanie sznurem, czyli tak de facto nie ściągamy opony, od zewnątrz na oponie założonej wsadzamy sznur. Geneza tej technologii to jest amerykańska armia. Oni to wymyślili po to, że w wozach bojowych w trakcie jakiejś operacji na szybko zachować mobilność pojazdu. I to jest tylko zachowanie mobilności do najbliższej sposobności, żeby ją naprawić. A niestety przykrą takim zjawiskiem jest tak, że wiele warsztatów po prostu traktuje jako normalny sposób łatania, normalny sposób naprawy opony. Nie, informuję wszystkich, sznur jest koniecznością, kiedy nie mamy czasu na to, żeby naprawić oponę, kiedy jesteśmy w trasie, kiedy jest coś, co jest problematyczne, tak? Ale normalnym sposobem naprawy, który daje nam taką komfort tego, że opona jest dobrze zrobiona, jest normalne ściągnięcie opony, jest naklejenie łatki, jest przefrezowanie tego otworu kołeczek, wyważenie opony i jedziemy dalej.
1: Magazyn lokalny.
5: I z tej strony ponownie Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. I wracamy do dalszej rozmowy z Piotrem Dulasem z Autoserwis Diamond w Rumi. W tej części porozmawiamy o tym, jak ważne są regularne przeglądy auta i czy w Trójmieście i na Pomorzu mamy odpowiedzialnych kierowców. Jak myślicie? Posłuchajcie.
7: Bo mówimy tutaj o samochodach, które już teraz dla nikogo nie jest kosmiczną prędkością 200 na godzinę 180. Oczywiście na co dzień nie jeździmy, tak? Ale tam, gdzie można, wyjeżdżamy. Dzisiaj mówimy, jeździmy wokół komina, a nagle się okazuje, że wyjeżdżamy na wakacje i jedziemy te 140 na godzinę tam, gdzie można, tak? I nagle opona, która była nałatana tylko i wyłącznie prowizorycznie, tak? Nagle się okazuje, że ona może być najsłabszym ogniwem w naszym pojeździe. I tutaj powiem, uruchommy wyobraźnię. I teraz wyobraźmy sobie te wszystkie systemy, te wszystkie nasze multimedia, te wszystkie... Samochód może naprawdę taczkę pieniędzy kosztować, ale to, co łączy cały pojazd z ziemią, to jak weźmiemy sobie kartkę A4 i zsumujemy tą powierzchnię, jaką opona dotyka do podłoża, do asfaltu, to jest dokładnie wszystkie opony, to jest mniej więcej kartka A4. Czyli wyobraźmy sobie, samochód może być naprawdę za 1 000 000 zł, ale suma tych powierzchni, gdzie on się styka z ziemią, to jest tylko kartka A4. To jest nie więcej, a opona to jest zaraz po wale, zaraz po turbinie najszybciej obracające się, czy koło całe, no wraz z oponą, jest najszybciej obracającym się elementem w samochodzie. Więc jak sobie to wszystko wyobrazimy, to zobaczcie, coś takiego jak zwykły wulkanizator kiedyś się pojawił, coś takiego jak zwykła opona, zwykła naprawa, okazuje się, że naprawdę jest bardzo ważna i nie ma co bagatelizować, bo naprawdę lepiej zadbajmy o tę oponę, wymieniajmy, jeździmy do wulkanizatora. Jeszcze właśnie fajny temat. Jeździmy do wulkanizatora, żeby to robił profesjonalnie, niż wielokrotnie widzę, jak ludzie skaczą na kluczu, bo nie są w stanie odkręcić koła. Więc się pytam, kto to dokręcał wcześniej, tak? Skoro jest system, jest moment awaryjny, mamy koło zapasowe, a nie jest ktoś w stanie odkręcić śrub, ponieważ ktoś tak te koła bardzo mocno dokręcił. Częstym tematem jest to, i co ludzie bagatelizują, pamiętajmy, koło aluminiowe różni się od koła stalowego, a co za tym idzie, i system jego mocowania, czyli do kół stalowych mamy zupełnie inne nakrętki albo śruby, tak samo one nie są uniwersalne, nie powinno się nakręcać na tych samych śrubach albo nakrętkach różnych kół. Wyrabiają się gniazda i koło, mieliśmy już taką sytuację, kiedy ktoś notorycznie przez ileś lat jeździł na śrubach od koła stalowego, tylko że dokręcał aluminiowe. W którymś momencie wyszła taka sytuacja. Gdybym tego nie wiedział, nie uwierzyłbym. Jak było tak dokręcone, że my byliśmy w stanie ściągnąć koło bez odkręcania. Zostało, tak wyrobiły się gniazda, że zostały dokręcone śruby, a my szarpnęliśmy za aluminium. Poważnie, gdybym tego nie wiedział, nie uwierzyłbym. Szarpnęliśmy za całe koło i koło nam zostało w ręku. Jak zobaczył to kierowca, to się nogą przeżegnał, za przeproszeniem, bo uratowaliśmy, tak de facto uratowaliśmy mu życie, bo tak to więcej wyglądało.
6: A pana czasami tak nie kusi, jak pan tak się przechadza ulicami Trójmiasta albo jedzie i widzi właśnie taką zdartą oponę, taką, która już po prostu nie powinna w ogóle funkcjonować w przestrzeni. Nie kusi pana, żeby zapukać temu kierowcy do szyby i powiedzieć, panie, to już ten moment.
7: Ale tutaj mówimy o systemie, to jest taki, ja to nazywam taki syndrom, ale niestety też dramat profesjonalisty. Jeżeli z czymś jesteśmy profesjonalni, to nie niestety, ale zwracamy uwagę bardzo mocno na właśnie na ten spektrum, którym się zajmujemy na co dzień. Tak, i widzę ludzi, wielokrotnie widzę opony, które są odwrotnie założone, bo koła opon nie zakładamy byle jak, tak? One też są zakładane często, gęsto, kierunkowo. Widzę, jak te opony są źle założone. A właśnie założenie opony na lewą stronę, tak powiem, powoduje to, że ona w ogóle nie ma swoich właściwości. I czasami zwracam uwagę, tak? No już tutaj mówiłem o sytuacji, kiedy kierowca jedzie na hamulcu ręcznym zaciągniętym, tak? I po prostu dym leci, tak? No mówię, też się zastanawiam, czy nie czuję tego smrodu, tak? Bo później to naprawdę unosi się w powietrzu. Ale często, gęsto zwracam uwagę, powiem tak, moi znajomi mi nienawidzą, kiedy chwalą się nowym samochodem, a ja zaciskam zęby, bo nie chcę im psuć niespodzianki, bo naprawdę ja po prostu, każdy fachowiec, tak, nie mówię tylko o sobie, ale każdy fachowiec, jeżeli w czymś jest dobry, to mimo tego no, sięga do zasobu swojej wiedzy i patrząc na coś, po prostu wie, jak to wygląda, całą tą genezę, więc jak znajomi do mnie przyjeżdżają i chwalą się nowym samochodem, to ja po prostu mówię, piękny, cudowny zakup, jeździcie jak na dłużej, nawet nie podchodzę, bo nie chcę im psuć niespodzianki, tak. Mówię tutaj o tym, że auto na przykład miał jakąś historię jest kolizyjną, tak, czy jakieś inne kwestie, tak, pomagamy, tak, oczywiście, właśnie tych znajomych też tak samo zapraszamy, ale to jest full profesjonalizm. Dla mnie znajomy jest traktowany tak samo jak każdy szeregowy klient, bo tutaj nie ma wymówek, tu nie ma czegoś takiego, że jednemu powiemy, że tego nie robimy, a drugiemu powiemy, że po prostu standard jest jeden. Jest jak robisz byle co, tak robisz wszystko i każdego traktujemy w ten sam sposób, a jeżeli chodzi o kierowców, o to, jakie jest podejście ludzi, no jest różne. Jeżeli chodzi właśnie o to, że niektórzy wolą wiedzieć, niektórzy wolą nie słyszeć, tak, co nie zmienia faktu, że spotykamy się z tym i to jest też bardzo częsty temat. Jako świadomy, odpowiedzialny i profesjonalny warsztat mamy pieczątkę, którą przybijamy zgodnie z tam jest konkretny artykuł prawo ruchu drogowym, kiedy nie wypuszczamy samochodu z warsztatów. Czyli auto się nie nadaje do jazdy, kiedy podstawowe systemy, które mają wpływ na bezpieczeństwo zawodzą, czyli na przykład mówimy o tym, że tak jak ostatnio była sytuacja, że praktycznie w ogóle nie było płynu hamulcowego, nie wiem jak ten samochód jechał naprawdę, ale nie miał w ogóle płynu i tego samochodu po prostu nie wypuściliśmy na drogę. Wręcz powiem w ten sposób, przestrzegam wszystkich, wiem, że prawo w tej kwestii nie jest do końca uregulowane, bo jako warsztat nie mamy żadnych uprawnień, żeby po prostu kogoś powstrzymać. Na szczęście nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby po postawieniu pieczątki, wytłumaczeniu wagi tej sytuacji, żeby ktoś upierał się, że mimo wszystko zabiera samochód. Nie mieliśmy i nie życzę komuś, żeby coś takiego miał, że ktoś mimo tego chciał zabierać samochód, ale faktycznie ten stan techniczny właśnie przy tej sezonowej wymianie, właśnie bo do tego zmierzam przez cały czas, właśnie wtedy możemy tego typu rzeczy po prostu oceniać.
6: Czyli mimo wszystko kierowcy w Trójmieście są odpowiedzialni?
7: Na pewno są coraz bardziej świadomi. Z roku na rok, z sezonu na sezon świadomość ludzi rośnie. Widzą, co się dzieje, wiedzą, co to jest klucz dynamometryczny, wiedzą, to jest moment dokręcenia. Bardzo często się pytają o takie rzeczy, czy to robimy. To znaczy, że ta wiedza no, nie bierze się znikąd, tak? To znaczy, że gdzieś tutaj, czy przez radio, czy przez inne kanały, po prostu orientują się, są coraz bardziej świadomi i nie chciałbym ocenić, że kiedyś był dramat, teraz jest lepiej. Powiem na pewno, że zgubną tendencją jest to, co robią producenci pojazdów, dając nam takie złudzenie, że auto, kup auto, a ono będzie praktycznie bezobsługowe. I teraz znowu się kłaniają. Opony wielosezonowe, na których często gęsto można auto odebrać od dealera. Mówimy tutaj o olejach Long Life. Mówimy tutaj o takich rzeczach, że czasami ludzie chcą słyszeć, słyszą to, co chcą słyszeć. Czyli kup od nas auto i przez 3 lata masz, czy tam 3, 6, nieważne ile lat gwarancji, i oni to traktują jako taką dobrą monetę, że okej, to nic przy aucie nie robimy. Nic bardziej zgubnego, kłamliwego, bo nawet auta, które mają już naprawdę rok, należy normalnie sezonowo je obsługiwać i przyjeżdżają do nas właśnie, bo tutaj zmierzam, czy są świadomi, czy nie, to jest jeden temat, ale czasami przyjeżdżają do nas samochody, które mają 6 lat i ani razu nie miały oleju wymienionego. I to jest niestety bardzo zła tendencja, kiedy ludzie mówią, no ale przecież jeżdżę na long life, to ja nic nie muszę robić. W zeszłym tygodniu mamy uprawnienia do tego, żeby robić samochody na gwarancji, czyli zgodnie z procedurą producenta, mówimy tutaj o całej grupie Audi, Volkswagena, Skoda, ale też o Mercedesie, BMW, nawet Porsche, możemy robić zgodnie, jeżeli chodzi o auta będące na gwarancji. Do czego piję? W zeszłym tygodniu robiliśmy Audi Q3, przebieg 7,5 tysiąca kilometrów. Według producenta auto powinno jeździć na oleju long life, czyli o wydłużonej interwale wymiany, i auto powinno mieć wymianę dopiero po 30 tysiącach. Podkreślam, zrobiliśmy po 7,5 tysiąca wymianę oleju. Wykręciliśmy filtr i powiem tak, tyle się zmieniło, że kiedyś auto miało okres docierania, okres takiej kwestii tak zwanego docierania silnika, który był jeszcze robiony, no powiedzmy to, w fabryce. Teraz to wszystko zostało, żeby szybciej zwiększyć ten wolumen sprzedaży, zostało to przeciągnięte na stronę kupującego, klienta. I czyli auto, silnik dociera się i wszystko się robi po prostu kosztem naszym, jako właścicieli tych pojazdów. I wspomniane Q3 po 7,5 tysiąca kilometrów, jak wyciągnęliśmy filtr, przypominam, że do normalnego interwału powinno mieć prawie jeszcze 25 tysięcy, wyciągnęliśmy ten filtr, rozcięliśmy, w środku było pełno opiłków. Pełno, czyli oznacza to, że filtr już wyłapywał opiłki, które są z silnika, czyli tak zwane docieranie, i przy 7,5 tysiącach już był praktycznie cały zapchany. Filtr też ma swoją określoną absorpcję. W którymś momencie przestałby pełnić swoją funkcję i te wszystkie opiłki z powrotem by zaczęły krążyć w silniku. Czyli co? Sami sobie psujemy silnik, sami sobie, tak? A producent mówi, nie no, 30 tysięcy, możecie spokojnie jeździć, i później znowu 30 tysięcy, tak? Bo takie są interwały, więc zmierzam właśnie do tej takiej trochę złudnego poczucia, że przy autach nowych się nic nie robi. Niestety przy nowych autach trzeba o wiele, wiele więcej rzeczy robić, i tutaj mówię naprawdę z pełną odpowiedzialnością, wiele więcej rzeczy robić niż przy starszych samochodach, które po prostu były już sprawdzone technologicznie i tak zwanie objechane przez nas.
6: Ostatnie pytanie, a co w przypadku tak zwanych nadgorliwych kierowców? Na przykład mój tata, on przyjeżdża do mechanika, to on się czuje jak w Disneylandzie. On zadaje milion pytań, on chce wypić kawę, co z tak? Czy mechanicy ich lubią, czy wręcz odwrotnie?
7: Radzimy sobie, mamy taki duży młotek. Oczywiście żart. Nie, świadomy klient, ja wiem, że są różni ludzie. To bardziej pytanie do psychologa, żeby podzielić tych ludzi, takich, którzy gawędziarzy, którzy przychodzą, tak, są też właśnie apacze, tak, a nie, tylko sobie patrzę. Powiem tak, jeżeli jest klient świadomy, jeżeli chce przyjść, dopytać się, to po to tu jesteśmy. Tak naprawdę my jesteśmy w służbie, no nie tyle narodu, co w służbie właśnie ludzi, tak, do tego, żeby ewentualnie wyjaśnić, uspokoić, albo zareagować wtedy, kiedy musimy zareagować. I wolę ludzi, którzy są nadgorliwi, wolę ludzi, którzy przychodzą i się dopytują, niż tacy, którzy szerokim łukiem obchodzą. To tak samo jak z dentystą, tak? No też mam znajomych, które jak się ząb złamał, to autentycznie przykleili go na superglue. No, są różne przypadki i jeżeli chodzi o kwestię taką, lepsza prewencja niż leczenie. Lepiej szybciej się czymś zająć, być świadomym tego, i chociażby tak jak standard w naszym warsztacie jest taki, że no właśnie przy wymianie, nawet przy wymianie sezonowej opon, mechanik za każdym razem dokumentuje wszystko, co znalazł, więc można sobie spokojnie to zobaczyć. I teraz takiej osobie, która jest właśnie, no, dla jednego nadgorliwa, dla drugiego będzie to osoba dociekliwa, będzie to osoba świadoma. Ja jeżeli taką rzecz pokażemy klientowi, a często też wysyłamy, może sobie w kapciach wieczorkiem spokojnie popatrzeć, poczytać i przyjeżdżasz wtedy na konkretną rzecz. Ale też i to jest prawidłowe zachowanie. To jest właśnie to, że mamy edukować ludzi, bo
6: Czyli to jest też odpowiedzialność po prostu.
7: Tak, oczywiście. Praca mechanika jest bardzo odpowiedzialnym zawodem. Dbamy o to, żeby o bezpieczeństwo. I cofnę się do tego, co powiedziałem na temat, a ile to kosztuje, tak? Ja mówię, no dobra, a ile kosztuje twoje życie? To jest życie twoich dzieci, tak? Tego się nie da przeliczyć. Więc praca mechanika jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ samochodów, naprawdę ten wolumen samochodów wzrasta. I to widać rok do roku wzrasta. Fajna jest tendencja taka, że auta, pomimo tego, że średnia rośnie, że ten wiek rośnie, to ludzie wolą je naprawiać, wolą utrzymywać w naprawdę dobrym dobrej kondycji i dalej użytkować.
6: Czyli podsumowując, odpowiedzialny mechanik, odpowiedzialny kierowca i mamy raj na drogach.
7: I mamy raj na drogach. Znaczy, no to byłoby tak, to jest bardzo duże uproszczenie, ale pewno życie nie jest tylko czarno-białe, nie jest zero-jedynkowe, ale tak byłoby idealnie. I tutaj się kłania właśnie ta potrzeba wymiany. Dla jednego świadomego człowieka, który właśnie to posłucha, to mam nadzieję, że systematyzujecie sobie kwestię podczas tego, słuchając tego, że naszą rolą nie jest tylko i wyłącznie przewalanie jak najszybciej opon i zrobienie jak największej kasy, tylko kwestia jest, przynajmniej w moim warsztacie, i wierzę w to, że takich warsztatów jak mój jest bardzo dużo, które budują świadomość klientów, którzy mówią o tym, że skończyły się czasy, kiedy jeździliśmy co najwyżej 80, 100, 120 na godzinę. Dzisiejsze samochody są prawdziwe potwory. I to mówimy tutaj o nawet małolitrażowych samochodach, które potrafią rozwijać naprawdę bardzo duże prędkości. I tutaj każde małe niedociągnięcie podczas dużej prędkości po prostu auto nie wybaczy. Jeżeli coś się nie zrobi, to możemy mieć, to mogą być pierwsza i ostatnia szansa, tak, na to, że podczas wizyty w warsztacie naprawić to i mieć spokojną głowę. I tego Wam życzę, jak najwięcej spokojnych powrotów do domu. Dzisiaj mówimy, że jeździmy tylko po mieście, a za chwilę się okazuje, że wyskoczył nam bardzo długi wyjazd, tak, a wtedy auto po prostu nie może nas zawieźć.
4: Magazyn lokalny.
5: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Politechnika Gdańska otworzyła własne laboratorium sieci i usług 5G. To inwestycja, która pozwoli przyjrzeć się możliwościom, jakie daje sieć najnowszej generacji. Z laboratorium skorzystają nie tylko naukowcy, lecz także niezależne startupy czy firmy. Zapraszamy Was na krótką wycieczkę po tym miejscu.
0: To jest nowa technologia, nowa generacja sieci, ogólnie rzecz biorąc, telefonii komórkowej, z tym, że my mamy jakby taką perspektywę prasową, operatorską. Natomiast w naszych laboratoriach, w sumie my mamy laboratorium 5G, natomiast to ze względów formalnych zostało podzielone na trzy jakby takie podlaboratoria. Laboratorium sieci 5G i tutaj dysponujemy rozwiązaniem łączącym wszystkich, rozwiązaniem, które pozwala nam połączyć wszystkie praktycznie największe ośrodki akademickie siecią 5G i wykonywać wspólne badania. Czyli to jest laboratorium sieci 5G. Mamy laboratorium symulatorów i emulatorów i różnej aparatury pomiarowej związanej z tą generacją, czyli z sieciami 5G, i mamy tak zwane laboratorium otoczenia, gdzie możemy wykonywać różnego rodzaju badania, jako że mamy bardzo profesjonalny sprzęt i roboty, które pozwalają nam realizować różnego rodzaju zadania, nawet taki jak tutaj widoczny mini robot, który można by było odnieść do właśnie czegoś, co jest takim komponentem tego konglomeratu różnego rodzaju elementów składających się na 5G, czyli takie Industry 4.0, czyli przemysł 4.0, cokolwiek to znaczy. Ten robot może wykonywać, może analizować poszczególne komponenty, może po prostu dokonywać również ich tutaj wykorzystania. On zresztą będzie w trakcie pokazów również prezentowany. Z tym, że każde z tych laboratoriów otoczenia, które było budowane w ogóle w ramach całego konsorcjum, tych sześciu jednostek liderem Politechniką Warszawską, ma swoją specyfikę. Każde z tych laboratoriów. W naszym przypadku my, z uwagi na to, że jesteśmy nad morzem, w związku z tym jakby duży nacisk położyliśmy na komunikację pomiędzy pojazdami nawodnymi. To są właśnie drony nawodne, czyli drony pływające, które mogą być, prawda, wykorzystywane do komunikacji nawodnej. No, oczywiście może na morzu trudno byłoby myśleć o tej komunikacji, jako że tam są większe fale, ale my mamy również w ramach ośrodka politechnicznego w Czarlinie nasz taki przyczółek badawczy, mamy platformę pływającą, no i myślimy również o wykorzystaniu właśnie na tego typu akwenach tych dronów. Chciałem powiedzieć, że przed laty, kilka lat temu skończyliśmy projekt, który się nazywał Net Baltic, gdzie między innymi pan Michał Heft, pan doktor Heft opracowywał założenia architektury takiego właśnie systemu wspomagającego e-nawigację. szerokopasmowego, heterogenicznego, no, czyli różnorodne technologie. No i staramy się właśnie kontynuować tę tematykę, wykorzystując również do tej komunikacji właśnie technikę 5G, czyli coś nowego. Nowe obszary, troszeczkę, prawda, jakby inny zakres możliwych do wykorzystania częstotliwości, no i trochę inna również kwestia organizacji pracy.
8: To są autonomiczne jednostki pływające, które wyposażone są w napęd oraz jednostkę sterującą i my do tego dokładamy nasze systemy transmisyjne po to, żeby zapewnić komunikację pomiędzy nimi oraz żeby opracowywać misje, których celem jest rozprzestrzenienie zasięgu sieci bezprzewodowej nie tylko na ten pierwszy przeskok pomiędzy stacją bazową na brzegu, ale również dalej przez taką sieć komunikacji meszowej pomiędzy nimi, na przykład na potrzeby systemów pomiarowych jakości wody, parametrów wody. Pracujemy z Instytutem Oceanologii po to, żeby, tak jak już powiedziałem, pracować nad systemami pomiaru jakości wody. Tak? Oni tam są specjaliści, chemicy, fizycy morza. Oni mają pewne teorie dotyczące na przykład chorób ryb niektórych i potrzebujemy systemu pomiarowego, który pozwoli nam na analizę tych hipotez i między innymi te nasze rozwiązania mają im pomóc zgromadzić te dane pomiarowe i analizować to, co się dzieje w naszym środowisku. Pewne ograniczenia występują w dostępie do danych, tak? Realizując pomiary parametrów wody na morzu, czy nawet na wodach przybrzeżnych, dostęp do danych jest bardzo ograniczony. Do tej pory było tak, że najczęściej specjalna łódka, statek musiał podpłynąć do boi pomiarowej i ktoś fizycznie musiał podpłynąć małą łódeczką, zebrać te dane, one były transportowane do naukowców, którzy się tym zajmowali. Systemy takiej transmisji czasu rzeczywistego albo prawie czasu rzeczywistego, no mogą bardzo usprawnić ich pracę, tak? Oni dużo wcześniej byliby w stanie wykryć pewne anomalie, zauważyć pewne prawidłowości i reagować.
0: Różnych systemów, bo tutaj jest właśnie też uruchamiany pod kontrolą tutaj pana doktora Hefta, ten pojazd właśnie poruszający się. On ma zarówno kamerę, która jest kamerą, prawda, pozwalającą na zbieranie obrazu wokół tego, takie specjalizowane urządzenie radarowe, LIDAR, pozwalające, prawda, na też lokalizację. Także to jest zupełnie nowa teraz, no, z uwagi na wykorzystanie tej techniki, technologii 5G i na pewno otwiera nowe perspektywy możliwe, prawda, do jakby też jakieś kierunki badawcze. Oczywiście mówiąc tak dość kolokwialnie i szeroko ujmując tę technologię, więc w stosunku do czwartej generacji, która, prawda, nazywała się LT Long Term Evolution, ona poprawia parametry wydajnościowe, bo to jest kilkanaście nawet razy większa szybkość przekazu informacji, czyli to mamy tak zwany enhanced mobile broadband, tak się to nazywa. Mamy też takie specjalizowane obszary związane właśnie z tą technologią i częściowo my je pokrywamy, bo to jest komunikacja pomiędzy różnymi urządzeniami, sensorami i urządzeniami wykonawczymi. I to się mówi o massive machine type communication, czyli taka komunikacja pomiędzy urządzeniami, nie koniecznie człowiekiem i urządzeniem, a pomiędzy urządzeniami. I taki trzeci obszar, który jest jakby wkomponowany w tę technologię 5G, to jest obszar, który się nazywa Ultra Reliability Long Low Latency, czyli taki obszar, który jest związany z zapewnianiem bardzo krytycznych warunków transmisji, czyli niezawodność bardzo wysoka oraz niewielkie opóźnienia, jeżeli chodzi o przetwarzanie informacji. W szczególności wtedy może się odbywać przetwarzanie tak zwane na brzegu, czyli blisko użytkownika, czy właśnie jakiegoś systemu końcowego, który korzysta z tej komunikacji. Tutaj się mówi o właśnie takich bardzo ograniczonych, aczkolwiek trudnych do zrealizowania oczywiście, bo być może, że to jeszcze jest też kwestia rozwoju tego systemu w przyszłości, ale nawet jednomilisekundowe opóźnienia, czyli na przykład w procesach technologicznych, gdzie, prawda, musimy realizować bardzo szybko różnego rodzaju działania, no na przykład jakaś, nie wiem, produkcja stali, jakaś stalownia, czy jakiś proces technologiczny na taśmie, gdzie właśnie ta inspekcja i ta realizacja montażu musi być szybka, ale również w obszarze medycyny, prawda, jeżeli chodziłoby o jakieś właśnie nadzorowane wykonywanie operacji, zabiegów, no to oczywiście czas jest kluczowy. Więc 5G jest takim być może jeszcze nie do końca zrealizowanym w pełni rozwiązaniem systemowym, ale jest to rzeczywiście coś nowego. I na zakończenie może chciałem powiedzieć coś jednego wypuklić, że taką właśnie jakby nową jakością 5G jest to, że praktycznie wszystkie funkcjonalności są w postaci logicznej, programowej przedstawione. Tu się mówi o tak zwanej software-based architecture. To jest takiej architekturze, która z natury ma właśnie te wszystkie funkcjonalności związane z właśnie oprogramowaniem, prawda? No i tutaj daleko posuniętą wirtualizacją różnego rodzaju zasobów. Komora taka, której możemy badać różnego rodzaju zjawiska propagacyjne, związane z częstotliwościami, na które no, niekoniecznie musimy mieć pozwolenia UKE. Czyli innymi słowy możemy badać szerokie spektrum częstotliwości, czyli to są tak zwane pasma FR1, FR2. Tu możemy sobie to wszystko spokojnie
9: badać. Środowiska zewnętrzne.
0: Mamy tam oczywiście komponenty antenowe, taką stację, głowice radiowe, także możemy to realizować.
9: Mamy tutaj wystawę części sprzętu, który zakupiliśmy w ramach projektu. To jest głównie drony pływające, drony jeżdżące, systemy GPS, systemy pomiaru jakości powietrza. Wspólnie z Jopanem prowadzimy badania jakości wód na Morzu Bałtyckim, jakości powietrza, więc jest tutaj taki sprzęt, który jest wykorzystywany zarówno w projektach dydaktycznych, ten dron już jest wyposażony, przygotowany przez studentów, zrealizowany

0: typu demonstratory, prowadzić tego typu badania. Mamy tak naprawdę sprzęt umożliwiający badanie chyba wszystkich współcześnie przewidzianych aspektów wykorzystania sieci 5G. W większej lub mniejszej skali można tutaj przeprowadzić dowolne badania. Przykłady, no więc komunikacja dotycząca takiego Massive IoT, czyli wielkoskalowego systemu internetu rzeczy, kiedy mamy bardzo dużo tych czujników, kiedy sieć 5G pozwala zbierać te dane. Mamy mnóstwo rozwiązań przemysłowych. Te roboty, które tutaj widać, mamy oczywiście jeszcze w laboratorium drugą część prezentacji, są robotami stosowanymi rzeczywiście w przemyśle. Mamy tam przemysłowe systemy różnych producentów. Pozwalają budować środowiska takie jak rzeczywiste. Mamy sieć 5G rozpiętą w terenie Politechniki Gdańskiej, co pozwala przeprowadzać badania terenowe. Mamy tutaj kilkanaście stacji bazowych, mamy przenośne stacje bazowe, mamy systemy takie, w których można sieć 5G rozstawić w terenie. Pojechać, że tak powiem, do lasu. Mamy koncesję na częstotliwości w gminie Kościerzyna. Tam mamy również ośrodek na Jeziorach Wdzyckich umożliwiający badania na wodzie i mamy tam systemy, które można rozstawić terenowo, przeprowadzać takie badania również w terenie. Możemy pomóc z jednej strony wszystkim naukowcom, którzy chcieliby robić cokolwiek w zakresie 5G, ale my nastawiamy się na to, że jesteśmy w stanie pomóc małym, dużym i wielkim firmom i takie zainteresowanie już widać, do przeprowadzania dowolnych eksperymentów w sieci, która jest zbudowana dokładnie tak samo jak sieć produkcyjna, natomiast w której można przeprowadzać dowolne modyfikacje, bo ona nie pracuje produkcyjnie, nie obsługuje miliona czy 10 milionów klientów, tylko obsługuje tych kilku klientów, którzy będą potrzebni do tych badań, więc jest to doskonałe środowisko badawcze właściwie do wszelkich zastosowań. Ja nie wiem, czego się bać, tak naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze, ono się nie różni od rozwiązań, które funkcjonują w tej chwili. Pasmo częstotliwości jest bardzo zbliżone, przesunęliśmy, co prawda UKE w tej chwili uruchomiło częstotliwości z 2, powiedzmy 600 na 3600 GHz, ale to jest dalej to samo pasmo. W Polsce w ogóle nie funkcjonuje to pasmo mikrofalowe FR2. To są te same zastosowania, które znam od lat, a myślę, że nie ma już nikogo, kto wyobrażałby sobie życie bez łączności, bez smartfona, bez bycia online non-stop. To tyle tylko, że powiększa pojemność, pozwala na podłączenie kolejnych dziesiątków milionów urządzeń. Mówimy o internecie rzeczy, właśnie o przemyśle 4.0, dla których nie było miejsca w obecnych sieciach. One nie były przystosowane do obsługi właśnie takich masowych urządzeń. Sieć 5G daje tą możliwość. Daje możliwość nie tylko tego, co reklamują operatorzy, bo oni rzeczywiście, mówiąc może niepopularnie, mają pewien problem, jak sprzedać to 5G klientom, bo tam nie ma takich prostych, nowych usług dla klienta końcowego. Tutaj nie pojawią się nowe połączenia wideo, czy lepiej działające sieci społecznościowe, bo to już wszystko świetnie działało w sieciach 4G. Tak naprawdę 5G to jest rewolucja dla przemysłu. To jest możliwość zastosowania jednolitego systemu komunikacji głosowej, transmisji danych, automatyki, zbierania danych pomiarowych w ramach jednej sieci, jednego rozwiązania technologicznego. Przeprowadzać badania radiowe w zakresie, na którym nie posiadamy licencji, ponieważ stąd fale radiowe się nie wydostaną. Co tutaj mamy? Tu mamy przenośną stację bazową. Mamy kompletną stację bazową sieci 5G, czyli kompletny przenośny zestaw sieci 5G, na którym można przeprowadzać dowolne badania. Ta klatka Faraday oczywiście działa w dwie strony, to znaczy nie tylko nic stąd nie wydostanie się na zewnątrz. Jak zamknę drzwi, nie będzie pani miała zasięgu. W tej chwili będzie. Ciekawostką może jest to, że do działania telefonu komórkowego wystarczy taki niewielki otwór jak ten wentylacyjny, czyli 10 na 10 cm, żeby telefon działał w środku. Natomiast w chwili, kiedy to zasłonimy, telefon komórkowy, jakiekolwiek środki łączności przestaną działać. To samo jest z tym sprzętem, czyli można tutaj zestawić taką sieć badawczą i prowadzić badania, których nie da się przeprowadzić na zewnątrz po to, żeby nie zakłócać na przykład sieci funkcjonujących.
1: Magazyn lokalny. Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Dziś przenosimy się do przestrzeni Fala Nowej Kultury, miejsca, gdzie każdy nastolatek jest wysłuchany. O sztuce wyrażania siebie opowiedziały mi ekspertki z tego miejsca. No właśnie, opowiedzmy o tym miejscu, bo to jest przestrzeń, w której każdy może być sobą, może być wysłuchany, a na końcu ukochany.
2: Tak, dokładnie. I to jest jakieś piękne określenie, mam wrażenie, tego miejsca. Działamy przy Dardowskiego 911.

0: Uniwersytecie w Gdyni. I to, co tam realizujemy, to jest, powiedziałabym, takie interdyscyplinarne, dobrostanowe Centrum Kultury Młodzieżowej.
1: To jest bardzo ładna nazwa.
0: Bo to, co się tam dzieje u nas, to są regularne zajęcia artystyczne plus wydarzenia kulturalne, które wydarzają się z tygodnia na tydzień weekendowo. No i prowadzimy gabinet psychologiczny.
2: Nie tylko gabinet psychologiczny, ale też organizujemy różnego rodzaju warsztaty i dla rodziców, i dla dzieci, i dla młodzieży, które związane są właśnie z tym wsparciem psychologicznym. Zajmujemy się różnymi tematami, prowadzimy grupę wsparcia dla młodzieży, także opiekujemy się nimi również w takim kontekście właśnie psychicznym. Dajemy im taką przestrzeń, żeby mogli realizować swoje pasje, ale jednocześnie trzymamy rękę na pulsie i wspieramy ich w tych trudniejszych także momentach.
0: No, mam takie wspomnienie, że to, jak zaczęła się w ogóle przygoda tego miejsca, to zaczęła się na długo jeszcze zanim przestrzeń została otwarta, czyli w 2020 roku, kiedy to fundacja została założona. No i została założona przez osoby w wieku 21-23 lata, które z własnym doświadczeniem tego, jak były nastolatkami i jak bardzo potrzebowały przestrzeni na to, żeby wyrażać siebie, a tej przestrzeni często nie dostawały, to na bazie tego doświadczenia powstała fundacja i w tym przekonaniu, że młodzi ludzie zasługują na miejsce, w którym mogą mówić o tym, co jest dla nich ważne, co jest im potrzebne, co jest dla nich dobre, co jest dla nich niedobre. To jest taka idea, która pchnęła nas do tego, żeby koniec końców otworzyć funkcjonującą przestrzeń.
1: To zobrazujmy to naszym słuchaczom. Jak to wygląda? Taki nastolatek może do was przyjść z marszu? Czy musi się wcześniej zapisać? Musi dołączyć do jakiejś grupy?
0: My realizujemy w ciągu tygodnia stałe zajęcia i można grafik i zapisy znaleźć u nas na stronie www.falanowejkultury.pl. Nastolatek przychodzi, zapisuje się na zajęcia, przychodzi, bierze w nich udział, sprawdza, czy to jest dla niego, czy to nie jest dla niego. Jeżeli jest, to zapraszamy na cały sezon semestralny. Jeżeli nie, to ma prawo absolutnie szukać innych zajęć. To, co się u nas dzieje w formule tygodnia, to jest zajęcia, które są z przestrzeni teatru tańca, z przestrzeni kontakt impro, z przestrzeni grafika, mix media, haft.
2: Nie tylko nastolatków, bo zapraszamy też młodych dorosłych również do tego, żeby gdzieś tam właśnie w tej przestrzeni też były. Także studenci na przykład też są mile u nas widziani i wcale nie ma ich tak mało w naszej przestrzeni. Jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne, no to z założenia oczywiście celujemy najbardziej w to, żeby wspierać nastolatków, ale nastolatkowie są jednak w pewnym systemie rodzinnym, czyli też z założenia wspieramy rodziców i im również pomagamy, doradzamy. Także to też jest dla nich miejsce, w którym też chcemy im pomóc. Mhm.
1: A jak wiele miałyście takich sytuacji, że przyszedł rodzic i powiedział, nie radzę sobie ze swoim nastolatkiem, nastolatką, on nie ma żadnych zainteresowań, siedzi całe dnie przy kompie albo chodzi na imprezy, chciałbym go czymś zarazić, ale nie wiem sam czym.
2: Ja odpowiem może, bo ja mam bardzo często w sumie takie pytanie, więc fajnie wtedy, jak no już będąc w fali, mogę konkretnie zaproponować konkretne zajęcia i artystyczne, i teatralne właśnie, które dziecko może spróbować. Bywa tak często, natomiast rodzice też mało wiedzą o swoich dzieciach, więc często proszę, żeby właśnie przyszły razem z dziećmi i szukamy wspólnie takich zainteresowań dla nich.
1: No właśnie, matka by chciała, żeby córka haftowała, a ona chce tańczyć.
2: To też mamy taniec.
0: W ogóle historia powstania miejsca wiązała się z tym, że no, tak jak wspominałam, fundacja zaczęła działać na parę lat zanim doszło do tego, że przestrzeń się otworzyła i całe nasze doświadczenie pracy projektowej i warsztatowej z młodzieżą opierało się na tym, że młodzież się otwiera i że nagle się okazuje, że kiedy młodzieży się słucha, to oni chcą opowiadać i chcą uczestniczyć i chcą dawać od siebie i chcą tworzyć wspólnotę. I tak naprawdę z tego doświadczenia słuchania popchnęło nas to do tego, że no tak, potrzebują takiego miejsca. Potrzebują takiego miejsca, w którym mogą sami tworzyć i sami opowiadać swoje światy.
1: A to nie jest trochę też tak, że rodzice wkładają takiego nastolatka w pewne ramy, że masz grać w tenisa, bo to jest ładny sport, masz chodzić na angielski, bo musisz potrafić jakiś język, a na przykład na haftowanie nie ma czasu i to jest właściwie bez sensu.
2: Ja myślę, że coraz więcej rodziców jest jednak świadomych, że oczywiście pewne rzeczy takie jak angielski, czyli takie, które mają powiedzmy wpłynąć na rozwój dziecka i też edukacyjnie go wesprzeć, no są ważne, natomiast rodzice coraz częściej zauważają, że jednak warto, żeby dziecko miało inne pasje niż komputer i są w stanie zgodzić się, a to na haft właśnie, a to na rysunek. Jest nawet więcej takich rodziców niż nam się wydaje.
1: A u was też bardzo ważnym wątkiem jest ciało.
0: Tak, dokładnie. Myśmy jako fundacja realizowały i nadal realizujemy w przestrzeni właśnie Ciało Pozytywną kampanię, która się nazywa Spójrz na siebie. I to jest kampania oparta na przekonaniu, że każde ciało bezwarunkowo zasługuje na szacunek, a tego szacunku często brakuje w przypadku osób o ciałach, które są kanonicznie nieakceptowane, są wykluczane społecznie.
1: Kanon piękna to jest jedno, ale też mam wrażenie, że nastolatkom i w ogóle nam, kobietom, brakuje takiej akceptacji wynikającej z tego, że na Instagramie pani jest idealna, kształtna, a my patrzymy w lustro i tak tych kształtów no, albo jest za dużo, albo za mało. I czy w waszym miejscu też na ten temat rozmawiacie?
2: Myślę, że między gdzieś tak powiem zajęciami i tak dalej pojawiają się te tematy, natomiast my też oferujemy takie warsztaty do szkół, no bo tak naprawdę to jest takie miejsce, gdzie my możemy najwięcej, że tak powiem, powiedzieć. I już ja prowadziłam akurat kilka warsztatów dla publicznych szkół w Gdańsku, również dla prywatnych i gdzieś to szkoły się do nas na przykład zgłaszają, albo rodzice piszą: panie Emo, czy można poprowadzić właśnie, słyszeliśmy, że tym się zajmujecie, czy można poprowadzić takie warsztaty, tutaj w szkole wspominaliśmy, szkoła jest chętna. Więc jest takie zainteresowanie tym tematem, bardziej tam, ale to nie znaczy, że docelowo nie chcemy też tym tematem więcej, powiedzmy, zająć się w naszej przestrzeni.
0: Mm-hmm. Tak, tym bardziej, że zależy nam na tym, żeby przestrzeń była takim miejscem, w którym nikt się z uwagi na swoje ciało nie czuje wykluczony. Przykładowo, zajęcia taneczne, zajęcia ruchowe bardzo często kojarzone są z tym, że trzeba pracować z konkretną sylwetką, mieć konkretną sprawność, żeby działać, żeby się poruszać, a ruch to nie jest wyłącznie skakanie i robienie gwiazd, tylko ruch może być absolutnym spektrum i w tym sensie nasze zajęcia są dostosowane do tego. Osoby, które pracują w naszej fundacji są przygotowane do tego, aby dostosowywać swoje zajęcia do wymogów różnych osób, różnych właśnie czy ruchowych ograniczeń, czy po prostu różnego rodzaju zakresu, jakim za pomocą którego działają osoby, które do nas przychodzą.
2: Też sam fakt, że no, właśnie jesteśmy różnorodni tam i to już jest wystarczającym gdzieś tam przyczynkiem do tego, żeby o tym ciele mówić. Widzimy, obserwujemy siebie, widzimy, że jesteśmy naprawdę różni w tej przestrzeni, a mamy podobne zainteresowania, bo to nie tylko kwestia ciała, ale też osób neuroróżnorodnych, bo tym tematem też się zajmujemy, więc pewne bariery, myślę sobie, też łamiemy w kontakcie, kiedy dzieciaki, które są neurotypowe, przychodzą, poznają osoby neuroróżnorodne. Oczywiście to nie mają napisane, ale często te dzieci jakby mówią o tym. Jestem osobą na przykład spektrum autyzmu i nagle pewne zaskoczenie. O, mamy te same zainteresowania. O, możemy pogadać o pewnych tematach. Nawet się nie spodziewałam. Tam też się rodzą przyjaźnie, rodzą się znajomości, więc to jest taka przestrzeń, która właśnie to ma dać dzieciakom i to jest gdzieś tam nasz cel.
0: Mamy zajęcia, które w ciągu tygodnia prowadzimy, które są płatne w koszcie 30 zł za zajęcia, no ale też wiemy, że rynkowo często ta cena jest po prostu niższa niż większość zajęć, które są realizowane w innych miejscach. Mhm. Zapraszamy osoby do zapisu na pierwsze zajęcia i osoba przychodzi i ma prawo po prostu, jeżeli to nie podpasowuje, to absolutnie zrezygnować. No i potem dyskutujemy o tym, czy chce, czy wchodzi w to, czy działa z nami.
1: Trochę mam wrażenie, że starsze osoby demonizują nastolatków, że oni się obijają, nie chcą pomagać, a tak jak powiedziałyście, mam wrażenie, że to wynika bardziej z tego niewysłuchania.
2: Zdecydowanie wynika z niesłuchania. Poza tym, jak zapytamy każde pokolenie wyżej, to ono zawsze będzie krytykowało każde pokolenie niżej. To taki już, to już taka kwestia, która naturalnie występuje. Natomiast ja myślę, że, bo my tak narzekamy na nastolatków, że powiedzmy siedzą w telefonie, siedzą w komputerze, ale my nie jesteśmy lepsi. I tu chyba pojawia się ten problem, że nie potrafimy właśnie z naszymi dzieciakami rozmawiać, albo jak rozmawiamy, to pomiędzy nami jest właśnie telefon, więc stąd też to wrażenie. Oczywiście starsze osoby, kiedy mówimy stricte o nich, no to jest pewna przepaść w stylu tego, jak funkcjonują te dzieci, ale no, no to jest po prostu mit, że nastolatki, nie wiem, gorzej funkcjonują, gorzej sobie radzą. Pewne inne wartości, pewne inne cechy są bardziej teraz w tym pokoleniu, powiedzmy, widoczne niż były w tamtym. Są też bardziej cenione po prostu w tym momencie, a nie były cenione wtedy. Nie? Więc to po prostu chodzi o inne wartości i myślę, że jak będziemy uświadamiali ludzi, no to będzie większa szansa na to, że to kolejne pokolenie zrozumieją.
1: Ale mam też wrażenie, że to rodzic czasami musi zająć się sobą, bo oni często wypychają dzieci, a to do psychologa, psychiatry, po pomoc, a tak naprawdę to czasami oni są problemem.
2: Ja tego na początku też wspomniałam.
1: To jest brutalne,
2: że,
1: ale...
2: Tak, że opiekujemy się całym systemem, bo tak naprawdę oczywiście pewna praca z nastolatkami wykonana może być, no ale im dziecko, powiedzmy, młodsze, tym większa praca rodzica, co nie znaczy, że u nastolatków też nie. I często właśnie z nimi też staramy się właśnie mieć kontakt, bo oni są kluczowi w całym im tym procesie wspierania, zmiany, więc czasem oni muszą się sobą zaopiekować, a czasem to oni mają z pewnymi kwestiami problem, a nie wcale nastolatki, które do nas przychodzą.
0: I to też bardzo, bardzo przejrzyście widać w temacie ciała i ciała akceptacji, z którym pracujemy, bo podstawową sytuacją, jaka się zadziewa, że młodzi ludzie nie akceptują swojego ciała, jest przykład, który płynie. I to nawet nie przykład, który jest związany z social mediami, czy filmami, czy popkulturą generalnie, tylko przykład z domu.
1: Mama ogląda się w lustrze namiętnie.
0: Dokładnie. Jeżeli mama jest ciągle na diecie, bo ciągle uważa, że jej ciało jest nieadekwatne, no to co ma myśleć córka, która no jednak ma ciało prawie 1:1 po matce.
2: Mhm. Ile razy jest tak, że jakby mówimy dzieciom, wyglądasz świetnie, wszystko jest dobrze, w porządku, ale za chwilę mama właśnie, tak jak mówicie, idzie i ocenia siebie negatywnie, prawda? A dzieci mówią, no ale skoro ty siebie, tak sobie myślą, skoro ty siebie tak oceniasz, to
1: a
2: znaczy,
1: ja 2 kilo grubsza, tak, no to...
2: To znaczy, że chyba coś jest nie tak, że ty kłamiesz, mamo, nie? W sumie, bo przecież jednak wygląda na to, że ja naprawdę źle wyglądam, a ty tylko chcesz mnie pocieszyć, bo jesteś moją mamą, nie? Więc to też kwestia właśnie tego przykładu, tych zwyczajów, które są w rodzinie. No i oczywiście też niewystarczającej, myślę, rozmowy na ten temat, na temat cielesności, bo to cały czas jest temat tabu w naszych domach, powoli coraz mniej, dzięki różnym tego typu działaniom, na przykład, że są warsztaty w szkole i pewien temat się pojawia, natomiast no niestety żyjemy w społeczeństwie, które co do kwestii ciała, ale i co do ogólnie edukacji seksualnej, no jednak nie jest zbyt, powiedzmy, zaangażowane, tak, nie chcą na ten temat rozmawiać i to też podaje pewne bariery. Nie?
1: A jak sobie wyobrażacie nową falę za 5-10 lat? Ona będzie nadal nowa? Nadal będzie dobijać do brzegu?
0: No mam takie marzenia, żeby była. To znaczy...
1: Bo to trzeba być ciągle na bieżąco.
0: Tu trzeba być ciągle na bieżąco i w tym sensie ciągle na bieżąco, że ciągle ktoś jest gdzieś nastolatkiem. I to, co myślę, że jest jakoś piękne w przylocie tych 4, no teraz niedługo 5 lat działalności, to, że już w tym okresie pojawiły się osoby, które
1: dorastały z wami.
0: Tak, od poziomu 16-letniej osoby, która w ogóle szuka jakiegoś swojego miejsca, nagle idzie na studia i zaczyna wchodzić w dorosłość. Myślę sobie, jestem głęboko przekonana, że takie jest właśnie zadanie podobnych miejsc. To znaczy, że towarzyszysz komuś przez okres jego dorastania i jego dobijania do brzegu nastoletniości na rzecz właśnie dorosłości. No i zostajesz tym dalej tym morzem, po którym może pływać ileś innych łódek.
1: No i gdzieś za rogiem jest kolejny nastolatek.
2: Tak, będziemy nowym...
0: I będzie kolejna łódka.
2: I będziemy cały czas
0: fali.
2: Dla nowych pokoleń właśnie.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: Okej, czyli nie dobijacie do brzegu.
0: Nie mamy takich planów.
2: Cały czas. Płyniemy. SK2. Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Dziś zgłębimy temat pewnego naukowca z Gdańska, który był też jednocześnie przedsiębiorcą i lokalnym, można powiedzieć, politykiem. I choć na co dzień zajmował się browarnictwem, to najbardziej zasłynął w dziedzinie astronomii, między innymi rysując mapy Księżyca. I myślę, że wszyscy już wiedzą, że mowa oczywiście o Janie Heweliuszu. Życiorys tej wielkiej dla Gdańska postaci przedstawił nam pan Sławomir Kościelak, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista epoki wczesno-nowożytnej ze szczególnym uznaniem Gdańska i Prus Królewskich. Mówiąc o Heweliuszu, do jakich czasów powinniśmy się cofnąć?
4: To jest wiek XVII. To jest dla Gdańska właściwie taki złoty wiek największego znaczenia. To największe miasto nie tylko w Rzeczypospolitej, ale jedno z większych tutaj w regionie. 70 tysięcy wówczas to naprawdę niewiele miast, które mogłyby się taką populacją pochwalić. Ale to jest przede wszystkim miasto wpływowe, bardzo zamożne, obdarzone przez polskich monarchów rozległym samorządem. Jest częścią Rzeczypospolitej, ale też tworzy coś w rodzaju takiego małego państwa w państwie. Dba o rozwój kultury, dba o rozwój nauki. To także też tutaj trzeba podkreślić, że od reformacji miasto większościowo protestanckie, tak, więc oczywiście większość mieszkańców, także sam Jan Heweliusz, to są protestanci.
3: W jakim roku, w jakiej rodzinie urodził się Jan Heweliusz? Czy w Gdańsku właśnie się urodził, czy gdzieś na obrzeżach?
4: Tak, urodził się w Gdańsku, urodził się w 1611 roku. Urodził się właściwie i był mieszkańcem głównego miasta, ale później jego cała właściwie działalność, ale także i główna część majątku wiązała się z miastem starym. Tutaj trzeba podkreślić, że jeszcze z czasów średniowiecznych zazwyczaj te miasta były wieloczłonowe. Składały się z kilku często osobnych podmiotów. Główne miasto, stare miasto, młode miasto. Podkreślmy, że Gdańsk i przede wszystkim właśnie główne miasto, obdarzone wielkim przywilejem, zdominował całość tego zespołu. No, można by powiedzieć, pozbył się miasta młodego, a stare miasto było w pełni podporządkowane. Także to tworzyło taki jeden wręcz monolit sprawnie zarządzany. Heweliusz się urodził w rodzinie, powiedziałbym, takiej kupiecko-przedsiębiorczej. Jego właściwie miano, nazwisko to Hewelkę. On sam wzorem tych czasów, zajmując się nauką, swoje nazwisko zlatynizował do wersji, którą powszechnie znamy, Hewelius. To właściwie normalna rzecz w tamtych czasach. Nie mówimy René Descartes, tylko Kartezjusz, tak? Albo nie Galileo Galilei, ale Galileusz i tak dalej, i tak dalej. Więc oczywiście to taka już jego była tutaj forma też autopromocji. I sam jej oczywiście używał, ale oczywiście ta rodzina nosiła nazwisko niemieckie. Przybyli do Gdańska w 15 stuleciu. Doszli do, powiedziałbym, dużego majątku, zwłaszcza gdy zajęli się w 16 stuleciu piwowarstwem, czyli tak można by powiedzieć rzemieślnicy, ale z tego takiego najlepszego, jednego z lepszych cechów, który też dawał możliwość gromadzenia majątku. Stopniowo, można by powiedzieć, że budowali swoją pozycję. Już ojciec Jana Heweliusza, Abraham, wyraźnie miał aspiracje, nazwijmy je polityczne, tak? Czyli chciał być też członkiem gremium władzy w mieście, tylko że jego pozycją było tym największym osiągnięciem zamożnego browarnika, piwowara, było członkostwo w trzecim ordynku. Jego syn poszedł wyżej, tak? Więc właściwie znalazł się w kręgach tak zwanego patrycjatu, rzeczywistej tej warstwy, która pełniła w mieście, sprawowała władzę. Urodził się, jak wspomniałem, na głównym mieście, ale ponieważ większość majątków, które zgromadziła jego rodzina po dobrych, można by powiedzieć, korzystnych ożenkach, mieściła się na Starym Mieście, to właśnie na Starym Mieście i z tym tym, z tą częścią miasta go kojarzymy. Został najpierw ławnikiem, potem rajcą, potem tak zwanym rzecznikiem, czyli kimś w rodzaju burmistrza. Z tym, że jeszcze raz podkreślmy, że to główne miasto i to Rada Głównego Miasta rządziła Gdańskiem. Natomiast Stare Miasto, tam była rada, ława, ale nie było burmistrza i oni łącznie wszyscy mieli tylko jeden głos, tak, który tak naprawdę był tylko takim symbolicznym głosem, ale to był taki początek miejskiej, politycznej kariery.
3: Zanim jednak, myślę, ta miejska kariera, to Heweliusz na pewno ukończył jedną z gdańskich uczelni.
4: Tak jak już wspomniałem, Gdańsk bardzo dbał o rozwój kultury, rozwój nauki. Sam był wielkim i poszczególni jego tutaj burmistrzowie, rajcy, mecenasami w tym zakresie. Jeszcze w XVI wieku na kanwie dawnego klasztoru franciszkańskiego, odebranego franciszkanom, stworzono gimnazjum, które z czasem stało się tak zwanym gimnazjum akademickim, czyli tak właściwie szkołą półwyższą. Ona miała naprawdę bardzo dobrą renomę. To było szereg katedr, które można by porównywać z katedrami uniwersyteckimi. Tak właściwie dla gdańszczanina, a Heweliusz był gdańszczaninem, to był taki pierwszy zawsze krok edukacyjny. No, mógłby to być drugi, gdyby szedł jeszcze do szkoły parafialnej, ale najwyraźniej był to człowiek już od dziecka dużych zdolności i tak właściwie siedmiolatka posłano już do szkoły średniej. No, to nie było czymś niezwykłym, ale jeszcze raz podkreślmy, że mógłby jeszcze gdzieś tam do szkoły parafialnej jakieś chodzić. Tego w jego życiorysie nie widzimy. Skończył tą szkołę. Tam zresztą poznał swojego mentora, który najwyraźniej zaraził go miłością do astronomii. Profesorem matematyki tamże był Peter Krieger. Bardzo dobry astronom. Jeden z uczniów sławnego w XVI wieku astronomów Tychona Brahe, Duńczyka. Nasz Heweliusz pod jego bokiem na pewno właśnie stał się takim, jak to się mówi, ścisłowcem. Próbował potem studiów w Królewcu, ale mamy taki zapis, że nie przyjęto go dla zbyt młodego wieku, więc tutaj studiów nie kontynuował. Potem właściwie widzimy, że był takim bardziej samoukiem, aniżeli akademikiem. Jeszcze w latach 1630-34, czyli tu mamy takiego młodzieńca niespełna 20-letniego, posłano go na studia do Niderlandów. Rok był na sławnym uniwersytecie w Leidzie, ale na pewno tej uczelni nie ukończył i potem taką odbył, można by powiedzieć, podróż edukacyjną, bardzo typowa rzecz w tamtych czasach. Był w Anglii, był we Francji, na pewno tam liznął też trochę tych języków, może złapał jakieś kontakty, ale wrócił do domu, wezwany przez ojca. Interesy, można by tak powiedzieć, rodzinne. Abraham zaczął od tego czasu podupadać na zdrowiu, no więc młody, 20-paroletni Jan Heweliusz musiał się ożenić, ożenił się wtedy, no i zajął się przede wszystkim biznesem, tak, czyli prowadzeniem kilku browarów i całego tego majątku, który był do ich dyspozycji.
3: Pomimo, że biznes rodzinny dobrze im szedł, to jednak Heweliusz w pewnym sensie stwierdził, że nauka jest dla niego ważniejsza.
4: No, to taka typowa też dla tamtych czasów sytuacja, że no, jestem w jakimś tutaj układzie społecznym, ekonomicznym, tak, no mam taki, a nie inny majątek i obowiązki, ale jak to się mówi, po godzinach, to mogę robić to, co uważam za stosowne. Bardzo wielu burmistrzów, rajców tamtego czasu bawiło się, jak to słowo zabawy wówczas używane oznaczało zajęcia, tak, więc oni oczywiście zabawiali się eksperymentami, studiowaniem, zawieraniem znajomości naukowych. Sam właśnie Heweliusz, bardzo mocno zachęcany przez swojego mentora, któremu, mam na myśli profesora Kriegera, któremu pomagał też w pewnych obserwacjach astronomicznych, po prostu zajął się astronomią. No i stopniowo, można by powiedzieć, budował swój wizerunek dobrego naukowca. miał rozliczne kontakty i to można by powiedzieć tej niwie astronomicznej, naukowej, to właściwie współpracował z najlepszymi wówczas astronomami. To co też ciekawe, tak, tutaj był protestantem, był luteraninem, ale nie przeszkadzało mu to na przykład podjąć jakąś współpracę, wymianę chociażby korespondencji z wybitnymi katolickimi astronomami, na przykład jezuitami, najwcześniej z Kirchierem, ale potem na przykład współpracował z Polakiem Adamem Adamandym Kochańskim, więc tutaj widzimy taką tą właśnie jego, powiedziałbym, ponad podziałami tą chęć współpracy. Ale jeszcze raz podkreślmy, współpracował z najlepszymi i stopniowo jego prace, jego obserwacje zyskiwały coraz większe zainteresowanie, aplauz. Zaczął jako, no można powiedzieć, znakomity znawca Księżyca. Jego pierwsza taka duża, poważna praca to selenografia, publikowana w 1647, czyli mówimy o człowieku, który ma 30 parę lat, ustabilizowany żywot. Tutaj trzeba od razu wspomnieć o jego żonach, może o tej drugiej, także astronomce to jeszcze osobno na koniec, ale już ta pierwsza żona, Katarzyna z domu Rebeszkę, no można by powiedzieć, męża odciążała, tak, czyli bardziej ona się zajmowała domem, nawet i prowadzeniem interesów. Natomiast on się mógł skupiać na rzeczach naukowych, więc tak, już jego pierwsze prace zyskały rozgłos. Na tyle potem stał się cenionym astronomem, że no, był przyjęty do Royal Society angielskiej, takiej można by powiedzieć akademii naukowej. Był stypendystą Ludwika XIV. Oczywiście wspierali go też polscy monarchowie, Jan Kazimierz, Maria Ludwika Gonzaga. No, chyba najbardziej znana jest jego przyjaźń i też wsparcie ze strony Jana III Sobieskiego.
5: Wiadomo, że Heweliusz przez całe swoje życie tych prac naukowych napisał dużo, ale czy są jakieś szczególnie istotne prace, dzięki którym zyskał rozgłos? Czy jesteśmy w stanie wyróżnić jedną czy kilka takich, które faktycznie, powiedzmy, że zmieniły trochę jego życie?
4: Musimy na niego spojrzeć może w ten sposób, tak, oczywiście, że jego badania nie były, przełomu kopernikańskiego czy takiego znaczenia, jakie osiągnął na przykład Galileusz, Kepler, no tutaj oczywiście nie możemy tak go postrzegać. Był bardzo dobrym naukowcem, jego obserwacje były bardzo cenione. Rysował mapy Księżyca, tak? I tutaj jego osiągnięcia w tym zakresie były następnie recypowane, w jakiś sposób kontynuowane przez jego następców. On był pierwszym, który nazywał, tak, obiekty zlokalizowane na powierzchni Księżyca. No i powiedzmy, że jego typografia, jego pomysły w zasadzie ostatecznie się nie przyjęły, tak? Ale no, chociażby z tych nazw, które obecnie jeszcze obowiązują, to jego pomysł, żeby pasma górskie nazywać tak jak te ziemskie. Do dzisiaj te właśnie pasma noszą nazwy nadane przez Heweliusza. Więc tutaj no, powiedzmy, że prochu nie odkrywał, ale jego prace, jego wkład był ceniony. Kolejna z jego ważnych prac, kometografia z 1668. Znowuż można by powiedzieć, że jego ocena tak zjawiska no, błędna, tak, całkowicie błędna, ale zebrał dane o 250 kometach, tak, które do tego czasu się ukazały i znowuż można by powiedzieć, to było wykorzystywane. To, z czego chyba najbardziej my go znamy, to jego takie dwie prace już schyłkowe. Machine Celestis, Machiny Nieba, to jest opis jego własnych urządzeń astronomicznych. no, właściwie bezcenna rzecz dla badania dziejów tej dyscypliny, ale także jego obserwacji, ponad 20 tysięcy obserwacji astronomicznych, no i wreszcie też firmamentum Sobiscianum, tak, czyli mapa, atlas gwiazdozbiorów i znowuż kilka gwiazdozbiorów. On oczywiście ponazywał wiele gwiazdozbiorów, z tych nazw, które on nadał, 6 obowiązuje po dzień dzisiejszy.
3: A do rozmowy z profesorem Sławomirem Kościelakiem wrócimy jutro o tej samej porze.
6: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Paweł Lemka, to jest magazyn lokalny. Na co dzień z zawodu był browarnikiem, ale zasłynął w dziedzinie astronomii, między innymi rysując mapy Księżyca. Wracamy do rozmowy o Janie Heweliuszu. Życiorys tej wielkiej dla Gdańska postaci przedstawił nam pan Sławomir Kościelak, profesor na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista epoki wczesno-nowożytnej ze szczególnym uznaniem Gdańska i Prus Królewskich.
5: Każdy astronom oczywiście dużo musiał patrzeć w niebo. Pewnie miał też jakieś swoje laboratorium takie, które było przystosowane do obserwacji. Czy w Gdańsku jesteśmy w stanie wyróżnić, gdzie to było? Tak mi się kojarzy, że skoro może dzisiejsze Hewelianum, Centrum Nauki Hewelianum leży na Górze Gradowej, to może gdzieś w tamtych okolicach.
4: No nie, akurat nie. Tutaj Hewelianum powstało z wykorzystaniem pewnych obiektów, które stały do dyspozycji. Jeżeli już w ogóle kojarzyć obserwatorium z którąś z naszych tutaj gór, tak je nazwijmy, wzgórz okolicznych miasto, to raczej ono w XVIII wieku powstało na sąsiedniej Biskupiej Górce. Tam inny astronom Nathaniel Wolff miał swoje obserwatorium. Natomiast Heweliusz zbudował swoje obserwatorium na swoich kamienicach, na dachu swoich kamienic. Na terenie Starego Miasta dysponował kilkoma, w tym trzema, które były ze sobą połączone, i na tym połączonym dachu tych trzech kamienic zbudował obserwatorium, które uchodziło za jedno z największych, a może nawet i największe obserwatorium tego rodzaju w ówczesnej Europie. Było, można by powiedzieć, przedmiotem powszechnego podziwu, zazdrości także ze strony innych astronomów. Bardzo chwalił je astronom angielski, który go odwiedził w 1679 roku, Edmund Halley, ten Halley, tak, to po dzień dzisiejszym. Myślę, że jeżeli mówimy o kometach, to chyba prawie każdy człowiek na świecie wie, że istnieje kometa Halleya, tak, która gdzieś tam cyklicznie okrąża Ziemię. Natomiast to obserwatorium naprawdę było bardzo dobrze wyposażone. Tam były lunety, szereg tych wszystkich oktantów, kwadrantów, nie będę ich wymieniać, zresztą akurat na astronomii się zbytnio nie znam, to nie moja dziedzina. Co zawsze zauważano, to tą taką pieczołowitość ze strony Heweliusza, tak, że on tam każdy z tej aparatury, tych elementów starał się jakoś dopieścić, ochronić przed warunkami atmosferycznymi, więc to było naprawdę bardzo wybitne obserwatorium. Niestety w miesiąc po wizycie Halleya w wielkim pożarze tej części miasta uległo całkowitemu unicestwieniu. Tak? Ono potem zostało z pomocą wielu osób, wielu możnych tego świata, także Jana III Sobieskiego, odbudowane, ale już nie w takiej skali, nie takiej mocy. Poza tym jeszcze Heweliusz dysponował gruntami też podmiejskimi, więc gdzieś tam za Bramą Oliwską, czyli na północ od miasta, zbudował sobie takie jeszcze obserwatorium polowe, gdzie też był umieszczony bardzo duży teleskop. Właściwie używam określenia teleskop, to właściwie taka duża, wielka, ogromna luneta o długości 39 metrów. To naprawdę było imponujące jak na tamte czasy urządzenie, ale generalnie on specjalnie z niego nie był zadowolony, bo akurat lepsze były te instrumenty, którymi dysponował na Starym Mieście.
5: Wracając do żon, wspominał pan wcześniej, że było ich kilka. Omówiliśmy pierwszą, że ona głównie zajmowała się tym browarnictwem, a także zajmowała się po prostu domem, kiedy Jan Heweliusz zajmował się swoją zabawą, można powiedzieć. To co w takim razie z resztą żon? Ile ich zresztą też było?
4: Miał tylko dwie żony i oczywiście nie jednocześnie. Natomiast z pierwszą żoną spędził 27 lat życia. Nie mieli dzieci, ale niewątpliwie bardzo ją kochał i cenił. Tak jak już wspomniałem, zapewniała mu to takie wsparcie, to zajęcie się tą codziennością. Natomiast po jej stracie, po jej śmierci, bodaj to nie upłynęło zbyt dużo czasu, mniej więcej półtora roku, poślubił, uwaga, młodszą od siebie o 36 lat, jeżeli dobrze kojarzę, czyli on był już 50-kilkuletnim mężczyzną, ona miała lat 16, dopiero ukończonych, wszystko zgodnie z prawem ówczesnym, kanonicznym, takie związki jak najbardziej legalnie dopuszczającym. Także Elżbieta Kopman, tak się nazywała, była, no można by powiedzieć, urodziła się w Gdańsku, tak, ale jej ojciec pochodził z Amsterdamu, był więc właściwie takim Holendrem, Niderlandczykiem, kupcem bardzo zamożnym, bardzo też przedsiębiorczym, który z Amsterdamu się najpierw przeniósł do Hamburga, następnie do Gdańska, doszedł też tutaj na miejscu do dużego majątku i no i zgodził się na taki właśnie związek. I tutaj trzeba przyznać, że Elżbieta była osobą bardzo wykształconą. Znała języki, była na pewno też tutaj, co do tych arkanów nauk ścisłych, to w tamtych czasach dla kobiety to było naprawdę niełatwe, tak, żeby zdobyć tego rodzaju wiedzę, więc okazała się nie tylko bardzo dobrą żoną, ale jednocześnie też wręcz współpracownicą w tej astronomicznej przygodzie Jana Heweliusza. Pomagała mu w obserwacjach, pomagała mu prowadzić notatki. Kiedy umarł, to ona również doprowadziła do publikacji chociażby tego ostatniego dzieła, o którym wspomniałem, Firmamentum Sobestianum, więc generalnie on sam bardzo ją cenił, umieścił ją także, dodajmy, że Heweliusz był znakomitym rytownikiem, tak, więc umieścił także, czy zadbał o to, żeby jej wizerunek zdobił publikacje, których był autorem. Można by powiedzieć, że w XVII wieku była jedną z pierwszych, no na pewno w Polsce pierwszą astronomką i jedną z pierwszych na naszym kontynencie. Można by się nawet zastanawiać, czy nie pierwszą, która tak w jakiś sposób też tutaj odcisnęła swoje piętno na rozwoju nauki.
5: Ona oczywiście żyła dłużej niż Heweliusz, kiedy już jesteśmy...
4: Żyła dłużej, ale nie aż tak długo, tak? Co ja bym powiedział, że dla spuścizny Heweliuszu też miało niestety swoje negatywne tutaj strony, dlatego że ona zmarła już 6 lat po mężu, będąc 36 lat młodszą, kilka lat po śmierci męża zmarła.
5: Jeszcze wspomnijmy, w jakim wieku też zmarł Jan Heweliusz.
4: Heweliusz zmarł w 1687, czyli wygląda na to, że dożył 76 lat. Natomiast jego żona urodzona w 1647 zmarła w 1693. Byli naprawdę szczęśliwym małżeństwem, bo nie wspomniałem o tym, że mieli też tutaj z pierwszego małżeństwa żadnych dzieci, natomiast w drugim urodziło się aż czworo. Niestety najstarszy synek, tutaj myślę, że tutaj Jan Heweliusz wiązał z nim jakieś nadzieje, że będzie kontynuował ojca dokonania, w niemowlęctwie tak właściwie zmarł. Trzy córki przeżyły, wyszły za mąż, dobrze się wydały za mąż, dwie za rajców, także więc można by powiedzieć, że zostały w sferze patrycjatu. No ale tam nie było już takich naukowych jakichkolwiek inklinacji, zięciowie czy potem później kolejne pokolenia no, nie dbały o ten cały jego dorobek. Tam na przykład wspaniałe miedziorytnicze autorstwa samego Heweliusza, stemple, którymi później odciskano tutaj w mapy Księżyca, służyły jako podstawki do kawy na przykład, tak? Więc tutaj to tak mniej więcej zostało potraktowane. bardzo też szybko, ponieważ dorobkiem samego Heweliusza się bardzo interesowano, zwłaszcza na Zachodzie. Spora część tej spuścizny papierowej no właściwie została kupiona, sprzedana, można by tak powiedzieć, za bezcen. I obecnie znajduje się nie w Polsce. No, z perspektywy późniejszych wydarzeń można by powiedzieć, że może i dobrze, tak? Bo nie wiadomo, co by się stało na skutek kolejnych potem zawirowań, wojen rozlicznych, które tutaj Gdańsk zawsze dotykały, ale obecnie się one znajdują w Paryżu.
5: Nie wspomnieliśmy jeszcze, jaka była kontynuacja, może to nie jest temat najważniejszy, kiedy mówi się o Heweliuszu, ale myślę, że dosyć ciekawy, co stało się z jego głównym biznesem, właściwie biznesem jego rodziny. Czy to piwowarstwo było jakkolwiek dalej kontynuowane, czy biznes został sprzedany, zamknięty, a może upadł?
4: Zostały oczywiście browary, zostały grunty, kamienice. To wszystko zostało przejęte przez jego córki, no i można by powiedzieć, że gdzieś tam w kolejnych pokoleniach, już może nie pod jego szyldem, tak gdzieś to tam się zatarło, w dalszym ciągu były kontynuowane.
5: Na zakończenie naszej rozmowy chciałem dopytać, czy byłyby jakieś, czy moglibyśmy znaleźć jakichś jeszcze może gdańszczan z tamtego okresu, czy tutaj ogólnie Polaków, których można byłoby jakkolwiek porównać do Heweliusza, czy to jeżeli chodzi o osiągnięcia, czy to jeżeli chodzi o dorobek.
4: Może jeszcze taką rzecz bym tutaj powiedział. Mówi się o tym XVII wieku, o okresie między 1630 a 1670, o takim jakby wielkim kole zamachowym nauki, rozwoju, odkryć tego wszystkiego, co potem stanęło u progu tych już późniejszych oświeceniowych odkryć i tego ogromnego progresu, no właściwie tej już po tej nieustannej fali rozwoju, w której także i my jesteśmy i my z niej czerpiemy, więc mówi się o tym okresie, że to czasy tak zwanej Republiki Uczonych, tak się to określa w historiografii i mówi się, że tak można by powiedzieć obrazowo, że to takich 500 wielkich nazwisk, tak? Czyli zważywszy na sam dorobek Heweliusza, na te jego kontakty, na ogromną korespondencję, którą zostawił z najlepszymi, jeżeli by w ogóle w Polsce, w Rzeczpospolitej typować kogokolwiek do tej Republiki Uczonych XVII wieku, to tak właściwie on może jeszcze ten wspomniany przeze mnie Adamandy Kochański, zresztą jezuita, zresztą co jest też ciekawym, nie do końca zbadanym epizodem, przez 7 lat, ostatnich kilka lat życia Heweliusza i potem aż do wydania przez Elżbietę tych wspomnianych przeze mnie dzieł, przybywający w Gdańsku, więc może ci dwaj by zasługiwali na miano tych członków gdzieś tam w tym takim szerokim pojęciu Republiki Uczonych. Natomiast, jak już wspomniałem, Gdańsk był silnym ośrodkiem nauki. Tutaj to gimnazjum akademickie, szkoła półwyższa przyciągała jednak trochę nazwisk. I tak, no można byłoby wskazać jednak parę osób, które żyły w czasach Heweliusza, które na pewno go nawet znały, a nawet w jakiś sposób z nim mogły się kontaktować, chociażby bardzo ciekawa postać z bardzo skomplikowanym życiorysem, Joachim Pastorius. Mówimy o nim jako o autorze pierwszego podręcznika historii Polski. No, można by powiedzieć XVII-wieczny podręcznik, więc trochę tam tej fantazji a la Kadłubek też się znalazło i wziętej za dobrą monetę, ale to jest historyk, który takie właśnie dzieło popełnił. Był w tych czasach, żył i pracował w gimnazjum akademickim Johann Fabricius i to był na przykład wybitny arabista. Myślę, że znowuż jedyny w swoim rodzaju w całej Polsce, w całej tej części świata, bo który przetłumaczył, czy właśnie wydał Koran w wersji arabskiej i łacińskiej, tak? Czyli udostępniając tutaj ją do badań nad tą właśnie religią i kulturą. Tych nazwisk można byłoby wymieniać znacznie więcej i myślę, że tutaj w tej przestrzeni drugiej połowy XVII wieku, gdy Rzeczpospolita uległa potężnej dewastacji po potopie, po tych wszystkich wojnach, kiedy utraciliśmy mnóstwo dóbr kultury, kiedy podupadła nauka, szkolnictwo, no to Gdańsk na tej mapie, Gdańsk, który akurat ocalał, nie dał się, nie był zdobyty przez Szwedów, no można by powiedzieć, był takim, na takim jasnym punktem w rozwoju nauki, przyciągającym też potem wielkie nazwiska. Tak? To taki, tacy na przykład przyrodnicy Johann Philipp Breine, syn, i Jakub Breine, którzy byli Holendrami, którzy byli kalwinistami, więc nie mogli w gimnazjum akademickim luterańskim pracować, ale którzy tutaj też, no można by powiedzieć, byli cenionymi naukowcami, przyrodnikami, uczestniczącymi, ale to już jest jakby inna przestrzeń czasowa początku wieku XVIII.
6: Magazyn lokalny.
1: Czas na magazyn reporterów Dominika Bakura. Jak zwykły człowiek staje się zabójcą i czy tej zbrodni można było uniknąć? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w najnowszym reportażu Hanny Dobrowolskiej Taki dobry chłopak, sprawa Kajetana Poznańskiego. Autorka, która wzięła na tapet sprawę tak zwanego Hannibala z Żoliborza, odwiedziła naszą sopocką redakcję. Posłuchajcie.
7: Dzień dobry, nazywam się Hanna Dobrowolska, jestem autorką książki Taki dobry chłopak.
1: Zadam takie dosyć banalne pytanie, ale kto zawalił w tej sprawie? Kajetan, który realnie to zrobił, czy świat, który nie zauważył tego, że Kajetan w pewnym momencie stał się innym człowiekiem?
7: Trudno jest dziś mówić o tym, czy może łatwo jest mówić o tym, że świat zawalił, bo nie zauważył tego i tamtego, że chłopak dziwaczeje, że ma dziwne zainteresowania, że interesuje go właśnie jacyś zabójcy, tak, i fikcyjni i niefikcyjni, że interesuje go przemoc, że interesuje się kanibalizmem. No to wszystko to było wiadomo, natomiast dzisiaj nam jest łatwo o tym powiedzieć, że no przecież można się było spodziewać, bo znamy finał tej historii, finał w postaci zabójstwa, którego on dokonał w 2016 roku w Warszawie. Natomiast myślę, że w momencie, w którym to się działo i to było takie rozproszone, że jedna osoba wiedziała o nim to, druga wiedziała tamto, rodzina też sporo o nim wiedziała, czy się może mogła domyśleć, ale tak naprawdę nie wiadomo. No to tego się nie dało posklejać wcześniej. Myślę, że trudno powiedzieć, że ktoś mógł coś zauważyć i tak stwierdzić, że ten chłopak kogoś zabije.
1: Ale rodzina jednak zauważyła, bo były pierwsze symptomy, choćby relacja z ojcem. Ojciec został przez Kajetana pobity.
7: Tak, to rodzina domyślała się, że z tym chłopakiem dzieje się coś złego, ale moim zdaniem oni nie zgłosili tego nigdzie.
1: Bo to
7: śmiem twierdzić, że dla utrzymania wizerunku rodziny, tak jako tej rodziny, takiej dobrej rodziny, on jest taki dobry chłopak i myślę, że dlatego nigdzie tego nie zgłosili, udzielili mu tylko takiej, moim zdaniem, pozornej pomocy, wysłali go do lekarza, ale też nie dopilnowali, żeby ten lekarz, żeby te spotkania jakoś domknęły, żeby były z tego jakieś wnioski.
1: Wysłali... No też ciężko wpłynąć na osobę dorosłą, tak?
7: Znaczy, no na pewno do niczego nie można zmusić, ale na pewno można okazać jakąś troskę i zainteresowanie, pokierować, czy na przykład w przypadku Kajetana, no pewnie na przykład zapłacić za jakieś leczenie, bo myślę, że dla niego w momencie, w którym on próbował się usamodzielnić od pomocy rodziców i w związku z tym porzucił ich wsparcie finansowe, przechodząc na własne utrzymanie, kiedy zarabiał w bibliotece publicznej w Warszawie 2000 zł, z czego pewnie połowę płacił za mieszkanie, plus jeszcze trzeba jeść, jeździć komunikacją, nie wiem, płacić za telefon, cokolwiek, tak? No to myślę, że nawet gdyby miał taką potrzebę, żeby się ze swoimi problemami zmierzyć w gabinecie terapeutycznym, to nie było go na to stać. Ale nie miał takiej potrzeby.
1: Ale to jest trochę case Breivika, bo on też był osobą, która siedziała, samodoskonaliła się, chciała zmienić świat na lepsze, stworzyć taką trochę nierealną postać Boga, mam wrażenie.
7: Znaczy tak, Kajetan Poznański i Anders Breivik mają sporo wspólnych cech. Ja też do tego nawiązuję w książce rozdział siostry, jeśli dobrze pamiętam, nazywa się Nasz Polski Breivik. Tak, biegli, dostrzegli to, co jest wspólnego u tych obu panów i myślę, że także lektura książki to też pokaże. No oczywiście Kajetan dokonał zbrodni z dużo, powiedzmy, mniejszym rozmachem niż Anders Breivik, natomiast ich zaburzenia i sposób myślenia o sobie i o świecie to były zbieżne w wielu aspektach.
1: Mhm. A jak to zaczęło się u ciebie? Nie chcę użyć słowa fascynacja, bo ono bardzo tu nie pasuje, ale byłaś w tej sprawie od samego początku, grzebałaś w niej, ta książka była takim trochę naturalnym efektem?
7: Tak, tak. To znaczy, powiem szczerze, że jak mi ktoś kiedyś powiedział, że może byś napisała książkę o Kajetanie, to ja bardzo nie chciałam. Między innymi dlatego, że nie chciałam robić laurki dla zabójcy, bo wydaje mi się, że w ogóle na rynku jest tego dużo, dużo jest takich podcastów, wiesz, które się po prostu niby się nie zachwycają, ale trochę są tylko o nim i o jego pomysłach. Ja tego nie chciałam. Tym bardziej, że czułam, że nie mam danych, żeby nawet ten obraz był pełny. Natomiast jak zaczęłam się przyglądać tej sprawie w kontekście tych opinii sądowo-psychiatrycznych i tych rozbieżności tego, jak on był postrzegany i też tego, jak dużo zdobyłam materiału o tym, jaki on był wcześniej, właśnie o tym takim dobrym chłopaku i tej metamorfozie z tego dobrego chłopaka w takiego potwora, to mnie zaczęło interesować w kontekście właśnie takim psychologicznym i ta książka, myślę, że jest tego wyrazem, tak, no ja pracowałam nad to, przy tej sprawie od 2016 roku, natomiast taki dojrzały pomysł na to, jak na podstawie tej sprawy można opowiedzieć szerszą historię, no to powstał jakoś tak w ubiegłym roku, że ja czułam, że z tych materiałów, które już mam i które chcę jeszcze zdobyć, może powstać coś, co właśnie tą laurką nie będzie.
1: Mm-hmm. No właśnie, w tej książce są osoby, które opowiadają o tym, jaki był Kajetan kiedyś.
7: Tak, tak. I to część z tych osób rozmawiała ze mną, na przykład anonimowo. Sporo osób zostało przesłuchanych w toku postępowania przygotowawczego i mogłam do tego dotrzeć, czytając akta tej sprawy. Akurat tej sprawy zostało przesłuchanych tak dużo świadków. W samym śledztwie to było chyba 130 osób czy 140. To jest niebywałe. Przy sprawie, w której, wiesz, masz sprawcę, który się przyznaje i wiadomo, kto nim jest i właściwie dowodowo
1: nic nie trzeba więcej robić.
7: Nic można byłoby więcej nie robić, a jednak przesłuchano tak wiele osób, właściwie każdą osobę, którą udało się ustalić, że mogła mieć z nim styczność, czy mieć o nim jakąś wiedzę, no to te osoby zostały przesłuchane i to daje bardzo ciekawy obraz takiej metamorfozy. I właściwie ten człowiek, którego ten Kajetan, o którym opowiadają, taki nastoletni, czy taki młodziutki, a ten Kajetan 27-letni, który skończył jako, wiesz, Hannibal z Roli Boża, bibliotekarz, morderca w nagłówkach gazet, wydaje się momentami, że są dwie zupełnie różne osoby, no ale ten moment od tego punktu wyjściowego do momentu kulminacyjnego, znaczy ta metamorfoza, ona jest opowiedziana właśnie w tej książce, jak to się stało i też jak to umknęło uwadze nas wszystkich, tak, no bo to był jeden z nas, on żył wśród nas, no
1: tak jak Breivik,
7: był jednym z nas, tak.
1: No właśnie, udzieliłaś wywiadu też Justynie Mazur i tam pojawiły się komentarze, że tłumaczysz Poznańskiego, że próbujesz go jakoś wybielić, a ja mam wrażenie, że raczej pokazujesz, że może ktoś być dobrą osobą i coś się w jego życiu dzieje i nagle staje się tym Hannibalem z Żoliborza.
7: Postrzeganym jako dobry, nie wiem czy dobry. W sensie on był postrzegany jako dobry, jako empatyczny, jako...
1: Mówił na klatce dzień dobry.
7: Tak, no właśnie potem już nie mówił.
1: Na początku.
7: Ale tak, wiesz, zrozumiałam później, że ten wywiad, którego ja udzieliłam Justynie Mazur, był bardzo źle odbierany przez osoby, które nie czytały książki.
1: Tak.
7: Dlatego, że osoby, które nie czytały książki, może miały wrażenie właśnie, że powstała jakaś laurka dla zabójcy, a rozmawiałam, ja i Justyna rozmawiałyśmy jako, wiesz, dwie osoby, które znają treść i ta rozmowa myślę, że była, z tego co widziałam też po komentarzach, że ciekawym uzupełnieniem książki dla osób, które się zapoznały z jej treścią. Natomiast, no, wiesz, wydaje mi się, że znaczy bardzo mi było, byłam zdziwiona tymi komentarzami, bo ja nigdy nie pomyślałam właśnie, że mogłabym kogokolwiek usprawiedliwiać.
1: Tam też bardzo
7: zdumiewające, gdybym się w ogóle podjęła takiej próby.
1: Bo mi się wydaje, że dużo zrobił ten tytuł, zrozumiałam. Jakby ludzie poszli
7: tak,
1: za tym.
7: Tak, a ten tytuł zrozumiałam Kajetana Poznańskiego. Ja zrozumiałam, czemu Justyna taki wzięła, bo ona tam mnie pytała właśnie, czy go właśnie jakoś z nim zrozumiałam, czy on mi jakoś go, nie wiem, w myślach tak, wiesz, usprawiedliwiłam. A ja powiedziałam, że zrozumiałam właściwie tam taki jeden aspekt jego życia, który to ten jakby tych jego wyobrażeń ścierających się z rzeczywistością, bo sama się z tym mierzy i myślę, że nie tylko ja, sporo ludzi także sobie wyobraża, że czy życie jakieś będzie, że coś jakieś będzie, a potem to się okazuje być zupełnie inne i wiąże się z tym często frustracja. No, ale a u Kajetana no, to było tak zaawansowane, że on sobie nawet wyobrażał, że ta zbrodnia jakaś będzie, a ona się potem okazała być zupełnie inna.
1: Ja mam wrażenie, że Kajetan myślał, że będzie w tej sytuacji Bogiem, że on będzie decydował, a tak naprawdę stanął jak taki chłopiec mały i się wszystko posypało.
7: Tak, tak, znaczy jest w tym jakiś taki boski element tego, co on sobie wyobrażał, że on tak zapanuje nad, wiesz, pan życia i śmierci, dokładnie ja zdecyduję, czy ty żyjesz, czy nie żyjesz i kiedy umierasz. I to, że on fantazjował o tym, że chciałby zjeść fragment ciała ofiary, tak jakby zupełnie ją posiąść, tak, przejąć władzę, tak, kontrolę. On zresztą mówił o tym, że on chciał się poczuć mocny,
1: tak,
7: taki boski i z całą pewnością jest dużo sensu w tym, co teraz zasugerowałaś, a tak, ale okazało się, że jego wyobrażenia o boskości, wielkości i sile

0: chciał rozmawiać?
1: No, to jest takie... Ja nie do końca wierzę, że on nie chciał rozmawiać, tylko że nie miał możliwości ustosunkować się do mojej prośby, no bo wszystko, co dostałem więźniowie, przechodzi przez jakąś cenzurę i jestem przekonana, że te moje prośby nigdy do niego nie dotarły. A może jestem narcystyczna i tak myślę, ale myślę, że on chciałby
0: myślę,
1: się
0: że on
1: z tym
0: by chciał
1: skonfrontować.
0: Rozgłosu.
1: Nawet nie rozgłosu, tylko że on by chciał powiedzieć swoje, bo widać było w postępowaniu przygotowawczym, że mu na tym zależało, żeby jego wysłuchać, żeby usłyszeć jego wersję. On pisał mnóstwo listów, on próbował swoim sposobem widzenia świata zainteresować jakieś media, pisał do, wiesz, do jakichś TVN-u, do jakichś gazet, do telewizji polskiej, do prezydenta Dudy.
0: On chciał być usłyszany, po prostu.
1: Chciał być usłyszany, chciał być zobaczony i jakby trudno mi uwierzyć w to, że ten sam człowiek nagle stwierdził, że nie, jestem skromny, już nie chcę nic mówić, będę milczał, tylko myślę, że to milczenie jest wynikiem tego, że po prostu nie dopuszczono go do głosu nawet, żeby powiedział, czy chce rozmawiać, czy nie. Ja musiałam to udźwignąć. Dostałam odmowę z zakładu karnego, taką napisaną przez dyrektora, że pan niby nie chce, natomiast od niego bezpośrednio, a mógł mi przecież odesłać list z odpowiedzią: dziękuję pani bardzo, ale nie będę z panią rozmawiał. Nie chcę.
0: A myślisz, że twoja książka jest na półce u jego rodziców?
1: Wątpię. Wątpię, żeby chcieli się z tym zmierzyć. Ale wiem, że wiele osób z jego otoczenia tą książkę przeczytało. Osoby, które na przykład odmówiły mi rozmowy na etapie zbierania materiałów i później się do mnie zwracały, właściwie dziękując mi za nią, wiesz? Bo powiedziały, że ta książka z nich zdjęła to poczucie, które im towarzyszyło przez lata, takiej pośredniej odpowiedzialności za to, że coś przegapiły. Że może się do czegoś przyczyniły, że może mogły zrobić więcej. I ta książka, myślę, że dla tych, którzy poza jego rodziną oczywiście, którzy czuli, że coś może mogli, może to im nie dawało spać, myślę, że po tej książce oddychają trochę lżej.
0: No między innymi jego współlokator, który mógł być ofiarą.
1: A, no to już mówisz o innej stronie, tak? Bo mówię o tych, którzy myśleli, że mogli coś zauważyć, tak, i temu zapobiec, ale nie mogli. Natomiast jego współlokator, no tak, no to on dosłownie uniknął śmierci. Właściwie było tych chłopaków dwóch, bo w jednym mieszkaniu i w drugim mieszkaniu trafił się chłopak, któremu Kajetan mówił, że fantazjował o odbieraniu mu życia. Tak, więc i powiem ci, że to jest też ciekawe, jak różna była reakcja, bo jeden z tych mężczyzn odmówił rozmowy i nie chciał ze mną rozmawiać, był właściwie przerażony moim telefonem, a drugi rozmawiał ze mną i przyszedł na spotkanie autorskie w Warszawie.
0: Okej, okay, czyli tak. Chciał się z tym zmierzyć.
1: Tak, tak, chciał się z tym zmierzyć, chociaż widać było, że jest zestresowany, tak, bo on o tym rozmawiał, ja go też namówiłam na rozmowę do jednego z programów telewizyjnych, który powstał na podstawie tej historii w mojej książce, ale tak, jakby wyszedł z tego takiego przerażenia i chciał się z tym skonfrontować, także zobacz, że dwie osoby właściwie ich historia mogła mieć taki sam finał, a jak różna jest reakcja, więc to było ciekawe. Bardzo fajny chłopak swoją drogą.
2: Magazyn lokalny.
0: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. A dziś wracamy do rozmowy z Hanną Dobrowolską, autorką reportażu Taki dobry chłopak, sprawa Kajetana Poznańskiego. W tej części opowiemy o kobiecych fascynacjach Hannibalem z Żoliborza i o tym, jak dokładnie wyglądał ten dzień, 3 lutego 2016 roku. A jak wyglądało twoje życie, kiedy, wiadomo, toczą się inne sprawy, masz rodzinę, dzieci, a ty siedzisz ciągle w Kajetanie. Grzebiesz, myślisz o nim. Jakby ciężko się od tego oderwać, od tak trudnej sprawy.
1: Książkę pisałam nocami, żeby mnie nic nie rozpraszało. Potrzebowałam tej takiej ciszy i ciemności, więc właściwie po prostu nie spałam przez bardzo długi czas. Bardzo ją odchorowałam fizycznie, bo ten stres i ten niepokój, który myślałam, że on mi nie towarzyszy, on się odłożył w moim ciele, więc skończyłam u fizjoterapeuty, nie mogąc się absolutnie ruszać. Właściwie do tej pory to odchorowuję, wiesz, ciągle o tym mówię. To do mnie wraca, ale też wraca do mnie w przetworzonej formie od ludzi, którzy tą książkę przeczytali i jestem dzięki temu też spokojniejsza, bo widzę, że ona coś dała ludziom i to nie jest sensacja.

0: No tak, ale prawdziwe życie i prawdziwe historie mogą być podane w sposób, wiesz, sensacyjny i taki fast foodowy i liczę na to, że ta książka niczym takim nie jest. Że skłania jednak do przemyśleń na temat ludzkiej natury i tego, czy znasz drugiego człowieka, czy właśnie w ogóle nie.
1: Ja bardzo mocno śledziłam tę sprawę, ale nie wiedziałam, że Kajetan, będąc już w więzieniu, miał kobiety, które chciały go poznać. A dzięki twojej książce się tego dowiedziałam i szczerze mówiąc jestem w szoku.
0: Myślę, że nikt tego nie wiedział, bo ja się tego dowiedziałam gdzieś tam, tak powiedzmy, zupełnie przypadkiem. Ktoś mi coś tam wspomniał po czym znalazłam tę korespondencję w aktach. Wiem o jednej kobiecie, która do niego napisała, kiedy on był już tam kilka miesięcy tymczasowo aresztowany i nawiązała z nim relację, która trwała przez kilka lat. To była relacja, no można powiedzieć, romantyczna, miłosna, no bo oni do siebie pisali czule i Kajetan o niej pisał: moja żona, że to jest miłość, którą zesłał Bóg. Ona też o nim pisała pięknie i okazywała mu wsparcie. I ja kiedyś przeprowadziłam wywiad ze śledczymi od tej sprawy i ona po tym wywiadzie ewidentnie bardzo śledziła newsy, które jego dotyczą, i napisała do prokuratury, taka oburzona tym wywiadem, że ja też pytałam ich o nim, natomiast oni nie chcieli o tym mówić. I pisała też, że to jest obrzydliwe, że jakaś dziennikarka sugeruje, że ona by się mogła zafascynować mordercą, bo ona się przecież nie zakochała w mordercy, tylko w człowieku, i że zakochałaby się w nim bez względu na to, czy on by taką zbrodnię popełnił, czy nie. I tu odsyłam do książki, jest cały rozdział poświęcony zaburzeniu, które się nazywa hybrystofilia.
1: No właśnie, tutaj Uniwersytet Gdański.
0: Tak, Uniwersytet Gdański zaistniał. Jestem bardzo wdzięczna za rozmowę Beacie Pastwie-Wojciechowskiej, pani profesor z Uniwersytetu Gdańskiego, pani psycholog, która specjalizuje się też w patologiach osobowości. Ona moim zdaniem fenomenalnie wytłumaczyła zjawisko, które dla mnie było niezrozumiałe, i z takim niezrozumieniem się do niej zwróciłam, żeby mi to wyjaśniła w taki sposób, żebym, wiesz, no bo pojawiła się w mojej, tak jak i myślę, że i w twojej, i w każdej innej głowie, taka ocena.
1: Ale jak to? Postępu,
0: ale jak to? Tak, ale że o co chodzi? I myślę, że pani profesor Beata Pastwa-Wojciechowska świetnie to tłumaczy.
1: Świetnie, bo może być taka kobieta i matką, i wspólniczką, jak się dowiedziałam.
0: Tak, tak, to zaburzenie ma różne twarze, różne rzeczy sobie taka kobieta tak wewnętrznie zaspokaja, wchodząc w taką relację, i no tak, myślę, że warto to przeczytać, że wiedza na pewno sprawia, że trochę mniej jest w nas oceny, a na pewno może rozbudzić ciekawość na tym, jak różne są oblicza miłości.
1: Mm-hmm. A pamiętasz ten dzień, ten początek lutego, ten 2016, kiedy ta sprawa wypłynęła?
0: Tak, tak, pamiętam. Wiesz, ja byłam świeżo po urlopie.
1: Idealnie,
0: tak świeżo po urlopie, i tak, wiesz, po urlopie człowiek jeszcze jest taki nie do końca chętny, żeby się za coś wziąć, i taki lutowe popołudnie, ani dzień, ani noc. No i nagle wyskakuje na którymś z takich portali, że pożar na Żoliborzu i że straż pożarna znalazła ciało bez głowy. Jadę, po czym się okazuje, że to się łączy ze sprawą zaginięcia młodej kobiety w innej części Warszawy. Potem szybko ustalono, że ta kobieta, która zaginęła i której ciało znaleziono, to jest ta sama osoba, że z tym jest powiązany młody mężczyzna, który tam mieszkał, bibliotekarz, i tak, wiesz, po ziarenku. Potem już było wiadomo, kto to jest, bo dwa dni później chyba list kończy był opublikowany łącznie z danymi tego człowieka, więc można było o nim szukać więcej. No i ta sprawa tak ze mną została. Tak pamiętam dokładnie, że to jest było takich 15, 16, wiesz, że to już ludzie raczej tak myślą, że żeby zamknąć komputer, iść do domu, i tak w ogóle wspominają ten dzień też prokuratorzy i policjanci, którzy w tej drugiej połowie dnia raczej się szykujesz do wyjścia, już myślisz o czymś zupełnie innym, po czym wychodzi coś takiego, że po prostu wiesz, że już nic poza tym dziś nie będzie ważne.
1: A nie masz wrażenia, że każdy dziennikarz ma taką swoją sprawę?
0: Może, nie wiem. Nie wiem. Nie wiem też, czy aż tylu dziennikarzy... Znaczy, znam wielu dziennikarzy, którzy mają swoje sprawy, ale czy aż tylu dziennikarzy ma takie sprawy, z którymi się potrzebuje też tak jakoś rozliczyć, że które tak w niego, tak w nie wejdzie. Ja no, tak obie książki, które napisałam, faktycznie były takimi sprawami, którymi ja tak mocniej żyłam i które jakoś czułam potrzebę tak zbadania tego, o czym piszę, jakoś bardziej niż tylko pod publikację jednorazową. Ale myślę, że są przy takich dużych sprawach, które się dzieją w kraju, takich kryminalnych szczególnie, zawsze jest jakiś dziennikarz, który jest w tym bardziej. Mhm.
1: A myślisz, że wisienką na torcie tej twojej sprawy jest właśnie ta książka, która tu leży? Czy na przykład to, że Kajetan jednak zgodziłby się z tobą spotkać?
0: Nie, znaczy powiem tak, to czy on by się ze mną zgodził spotkać, czy nie, właściwie czy to by dużo zmieniło dla treści tej książki? Myślę, że miałaby po prostu kilka kartek więcej.
1: Ale taka twoja wewnętrzna satysfakcja?
0: Na początku myślałam, że w ogóle to jest kluczowe, że ja nie napiszę tej książki, jeśli on ze mną nie porozmawia. Wiesz, robiłam sobie dużo takich założeń, które sprawiały, że to by być takie idealne. Okay. Że jak o mojego, w ogóle wyobrażam sobie, że jego mama ze mną porozmawia, że porozmawia ze mną rodzina ofiary, że no właśnie, dużo miałam takich wyobrażeń, które w starciu z rzeczywistością się w ogóle nie sprawdziły i miałam problem, bo czułam, że nie mogę tej książki napisać, no bo moje założenia się nie udały. A dziś sobie myślę, że największą satysfakcją z tej książki jest to, że tak wiele osób, które po nią sięgnęło, bo sięgnęło już po nią bardzo dużo osób, chcą do mnie wracać z tym, co przeżyły w związku z tą lekturą, co ona im zrobiła, jak, co im dała, jakie przemyślenia się pojawiły w związku z tym, co była bodźcem do zrobienia czego ze swoim życiem albo z relacją z drugim człowiekiem. To jest największa satysfakcja. Wiesz, i to jest coś, czego się zupełnie nie spodziewałam. Trochę jakbym zapomniała, że jak napiszę książkę, to ktoś ją będzie czytał. A to okazuje
1: się, zdarzyło.
0: A tak się zdarzyło, tak, że ta książka jest czytana, jest jakoś odbierana i to jest bardzo ciekawe, że to do mnie wraca, bo ci ludzie bezpośrednio się do mnie zwracają, że się śmieję tak momentami, że nie mogę rozmawiać, bo odpisuję czytelniczce. Ale faktycznie tak jest i wiesz, że te rozmowy są dla mnie, to jest bardzo dla mnie ważne, przecież ludzie chcą się ze mną podzielić czymś, zwykle to jest coś osobistego. I to jest satysfakcjonujące, że to, co ja napisałam, coś komuś dało.
1: A pamiętasz ten moment, kiedy już Kajetan został złapany na tej Malcie, ten moment, kiedy on był transportowany? Pamiętasz tę chwilę?
0: Tak, pamiętam je doskonale. Wiesz, bo większość redakcji wysłała swoich dziennikarzy na Maltę, a mnie nie.
1: A co?
0: Natomiast mi się wtedy udało zrobić świetny wywiad z policjantem, który go zatrzymywał zdalnie. Dużo rzeczy mi się udało zrobić zdalnie. Miałam bardzo... To był w ogóle taki dziwny czas, ale pamiętam go do dziś, wiesz, właściwie wszystkie te zdarzenia, jak Kajetan był poszukiwany i jak ja z takim moim redakcyjnym kolegą poszukiwaliśmy w Warszawie, wiesz, śladów. Udało nam się odtworzyć. Dziś to można otworzyć, bo jest wgląd do A, bo można wejrzeć w akta, natomiast mi nam się udało otworzyć całą jego ścieżkę od stacji metra do banku, gdzie ta kobieta w banku udzieliła mu kredytu przed ucieczką i tak jakby odtworzyć każdy drobiazg. To była takie śledztwo w śledztwie, no bo nie mieliśmy dostępu do tych materiałów, które gromadziła prokuratura czy policja, więc robiliśmy swoje i to było takie bardzo satysfakcjonujące, że to się to było takie dokładne, bardzo ciekawe i te rozmowy z tym policjantem na Malcie, który mi mówił, że w ogóle oni byli wszyscy w szoku na Malcie, że zatrzymują kogoś takiego, bo na Malcie nie ma zabójstw.
1: Na Malcie się nic nie dzieje.
0: Na Malcie się nic nie dzieje. No i nie, są okradani turyści. Są okradani turyści. I to jest, tym się maltańska policja zajmuje, kradzieżami bagaży i portfeli, a nie zabójcami i to jeszcze takimi o podejrzeniu bycia zabójcą seryjnym, czyli że mieli kogoś na wyspie skrajnie niebezpiecznego, no to tam było ogromne poruszenie tym tematem i ten policjant mi też tłumaczył, że po prostu oni aż nie dowierzali, że to, o co ten pan, co mu się zarzuca, że to jest prawda, bo
1: ten biedny wyglądał... pan, który wysiadł z autobusu.
0: Tak, tak, tak. No i po prostu on też nie zwracał na siebie uwagi, już nie miał na twarzy napisane jestem zabójcą, nie chodził z nożem. Znaczy, no chodził, ale w kieszeni go miał. Tak, ale on nie zwracał na siebie takiej uwagi, że nawet pani, która mu wynajmowała kwaterę tam na Malcie, mówiła, że no wyglądał jak święty.
1: Święty, taki dobry chłopak.
0: Taki dobry chłopak, tak.
1: Ta sprawa ma szansę wrócić na wokandę. Myślisz, że ta książka może się przyczynić do tego, że więcej osób będzie o tym mówić?
0: Wiesz co, ta książka na pewno już się przyczyniła do tego, że się o tym mówi i ten wątek, o którym myślę, że może nikt nie wiedział, dopóki ta książka nie wyszła, czyli że w tej sprawie została złożona kasacja na korzyść Kajetana, to oznacza, że jeśli Sąd Najwyższy przychyli się do tej kasacji i następnie i skasuje prawomocny dziś wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, to może zostać orzeczona inna kara. A jeśli kasacja jest złożona na korzyść, to kara może być tylko korzystniejsza dla oskarżonego. A spora jest szansa na uchylenie wyroku prawomocnego, dlatego że, i tutaj już wkraczamy w te problemy z neosędziami, no z KRS-em i z tym, że tam w tym składzie byli ci neosędziowie, czyli teoretycznie tacy, którzy zostali wadliwie powołani i nie powinni w ogóle orzekać. To nie oznacza, że oni nie umieją prowadzić postępowania, wręcz przeciwnie. Mm-hmm. To są doświadczeni sędziowie, natomiast ich powołanie na stanowisko w sądzie apelacyjnym jest obarczone właśnie tą wadą i w związku z tym...
1: Czyli Kajetanowi może się trochę upiec.
0: No może się upiec, wiesz, co sąd, to może to inny wyrok, tak więc jeśli sprawa wróci na wokandę, to inny sędzia może stwierdzić, że i zgodzić się z tym, jakie były takie odrębne zdania złożone w obu procesach, w sensie w pierwszej instancji i w drugiej, że tam znaleźli się sędziowie, którzy uważali, że dożywocie to jest prymitywny odwet na potrzeby społeczeństwa rządnego, po prostu takich jaskrawych rozwiązań, a że 25 lat by wystarczyło. I czy my mamy pewność, że taki wyrok nie zapadnie? Nie, nie mamy. Ale być może, skoro o książce jest głośno i o sprawie jest głośno i ten wątek też wybrzmiewa.
1: Tam pada takie właśnie zdanie, że Kajetan, odpowiadając na pytanie, mówi, nie wiem, czy bym jeszcze nie zabił.
0: Tak, no właściwie on mówi, że jego potrzeba odbierania życia drugiemu człowiekowi wcale nie ustała w momencie, w którym zatopił nóż w szyi tej biednej dziewczyny, dlatego że on sobie wyobrażał sobie tak, że w związku z tym zabójstwem przyjdzie jakaś ulga. Ona nie przyszła, ale to nie zmienia faktu, że nadal widział w tym rozwiązanie, tak, tylko być może potrzebowałby zabić więcej osób i tak i wszyscy biegli, którzy go badali, chociaż mieli różne poglądy na temat tego, czy pan był poczytalny, czy niepoczytalny, to twierdzili i tutaj byli zgodni, że pan jest skrajnie niebezpieczny i należy go izolować od społeczeństwa, tylko jedni uważali, że w zakładzie karnym, a drudzy, że w psychiatrycznym.
1: Mhm. Gdyby na moim miejscu siedział teraz Kajetan, jakie pierwsze pytanie byś mu zadała?
0: Dobre pytanie, nie mam pojęcia, wiesz, bo przestałam już fantazjować o tym, że ta rozmowa mogłaby w ogóle mieć miejsce, natomiast myślę, żebym go nie wiem, czy bym go pytała, tylko myślę, żebym mu spróbowała powiedzieć to, czego być może on nigdy nie usłyszał, czy on sobie zdaje sprawę, czy on zrozumiał, albo próbuje zrozumieć to, że to wszystko, co on sobie wyobraża o tym, czym było to zabójstwo, że tam samodoskonaleniem, tak, czy pokazaniem, że zabijanie zwierząt jest okrutne, więc on zabił człowieka, tak, bo tych teorii było mnóstwo, zobaczył, czym to było naprawdę, czyli że zmarnował życie sobie, swojej rodzinie tej dziewczyny, którą zabił, właściwie może tym ostatnim w pierwszej kolejności.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Jest dziewiąta, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Ośmiolatka pogryziona przez psy w Sosnowcu. Dziewczynka w poważnym stanie trafiła do szpitala. Poszkodowany został również jej ojciec, który próbował zasłonić córkę. Do ataku doszło na terenie firmy, w której pracuje mężczyzna, który od dawna znał zwierzęta. Cała Polska z ostrzeżeniami przed upałem. Temperatura zbliży się do 40 stopni. Takiej pogody i w konsekwencji pożarów obawiają się leśnicy. Organizują dodatkowe patrole i zwracają się z apelem
1: o ostrożność. To oznacza, że nie rozpalamy ognisk, rezygnujemy z grilla, nie zapalamy tytoniu.
0: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. A sensację mamy na piłkarskich mistrzostwach świata. Awans do fazy pucharowej wywalczyła debiutująca na turnieju reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka. Wystarczyły jej do tego 3 remisy, a wśród nich ten z wczoraj 0-0 z Arabią Saudyjską. To w grupie H, na której niespodziewanie grę zakończy Urugwaj.
2: Chwila po dziewiątej, a więc zaczynamy oficjalnie sobotę, zaczynamy wakacje, chociaż ja wiem, że nie wszyscy mają teraz wolne. Zaczynamy też radio śniadaniowe. W tym programie dzisiaj o planach na wakacje będzie sporo, ale będzie też kilka innych tematów, no i oczywiście najlepsze polskie hity. Było, minęło na początek. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Dwa dni odwletki na antenie Radia SK 2. No właśnie, te dwa najlepsze dni w tygodniu się rozpoczynają. Sobota, niedziela przed nami i bardzo się cieszę, że zaczynacie ten dwudzionek w towarzystwie naszej stacji. Michał Hanczak z tej strony. Będę wam grał najlepsze polskie hity na dobry początek tej soboty. No ale dobra, co tam dwa dni weekendowe? Dla wielu osób, zwłaszcza tych młodych w naszym kraju, rozpoczęły się dwa miesiące wakacji. Jeżeli dobrze policzyłem, to dokładnie 66 wolnych dni przed nimi. Jakie plany na te wakacje? O tym dzisiaj w Radiu Śniadaniowym będzie bardzo dużo. Też możecie się swoimi planami mi pochwalić, na przykład nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK2. My z mikrofonem też ruszyliśmy w Polskę, żeby popytać przechodniów, co planują na wakacje, na urlop. No i zaczynamy ten przegląd planów urlopowych od mieszkańców Szczecina. Jakie plany?
1: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
2: A ja do Włoch lecę.
3: Koleżankę mam super, z którą też spędzam bardzo dużo czasu.
4: Będę jechał z rodzicami na camping.
5: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Musimy się dowiedzieć, gdzie to ranczo konkretnie. Może wpadniemy tam na jakiegoś grilla. Jak słychać, głównie przeważają plany na wakacje w Polsce i bardzo dobrze, bo Polska jest najfajniejsza i tak też nazywa się nasza wakacyjna akcja, w której udowadniamy to, że nasz kraj naprawdę ma wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o wypoczynek i góry, i morze, i Mazury. I wszędzie tam was wysyłamy do luksusowych, pięciogwiazdkowych hoteli na weekend. Jeżeli macie ochotę wybrać się na taki weekend w luksusie, to po pierwsze uważnie nas słuchajcie, a po drugie zaglądajcie na sk2.pl, bo na naszej stronie internetowej do tej zabawy można się zgłosić. Kaśka Sochacka i T-Love już za kilka chwil, a teraz poparzeni kawą 3 w Radiu SK2.
6: SK2.

0: Dawna to wiem.
1: Nareszcie mamy weekend, nareszcie mamy wakacje, no i nareszcie wystartowała trasa męskiego grania, o której jeszcze dzisiaj na pewno będę opowiadał. To oczywiście tegoroczny hymn od Igora Herbuta, Vito Bambino i Zali Wspaniałej. Ale teraz o innej wokalistce, która w tym tygodniu obchodziła urodziny i zrobiła prezent. Nie tyle sobie, co swoim fanom. Myślę tu o Cleo, do której już teraz wysyłam mnóstwo życzeń. A Cleo ogłosiła w dniu swoich urodzin premierę swojego nowego albumu. Konkretnie wystartowała przed sprzedaż, a płyta ukaże się we wrześniu. Ta płyta będzie nosiła tytuł Fantasmagoria. To jest przyszłość, ale my z okazji urodzin trochę cofniemy się w czasie, bo ja z Cleo trochę ostatnio rozmawiałem o jej czasach dzieciństwa. Jak wyglądał ten letni czas w jej szkolnych czasach?
2: Tak bardzo się cieszę, tak bardzo jestem wdzięczna, że wychowywałam się, że moje dzieciństwo to było stricte lata 90. Wiesz, te interakcje z dzieciakami, bycie na podwórku, bądź też gdzie tam na południu się mówi na polu, tak? Do wieczora, gdzie te matki nam wołały tam po 21 czy po 22 z okna: do domu, wracajcie do domu. I myśmy nie chcieli wracać. A teraz jest ciężko wygonić te dzieci w ogóle na podwórko.
1: Albo jest też strach o te dzieci, że jak wyjdą, to coś im się stanie.
2: Coś im się stanie.
1: A jednak wtedy...
2: O Jezu, ile mi się stało tam. Moja mama to nawet nie wie. Jak gdzieś... Ile ja rzeczy robiłam. Ja też wychowywałam się na podwórku w centrum Warszawy. To łapałam myszy gdzieś po piwnicach. Boże, no teraz to człowiek by się przeżegnał. Mówi: dziecko!
1: Centrum Warszawy, stolicy, to i tak. Ja w centrum Łodzi się wychowywałam na podwórku. Wyobraź, to tam
2: no
1: za szkołę
2: proszę.
1: Życia miałem.
2: Rozumiem.
1: Naprawdę.
2: Ale przynajmniej jesteśmy, wiesz, twardymi ludźmi.
1: Nic nam nie jest straszne. Nawet ten wielki upał, który w ten weekend mamy w całym kraju, i to, że na przykład przy sobocie trzeba w tym upale sprzątać mieszkanie albo wykonywać jakieś inne domowe obowiązki. Cleo oczywiście wysyłamy dużo rzeczy z okazji urodzin, no i gramy jeden z ich hitów. Bardzo pogodny, wesoły, na dobry początek weekendu, Za krokiem krok.
3: SK2.

0: Oczywiście, że to twoje radio, Radio SK2, które gra najlepsze polskie hity, między innymi od budki suflera. Tu Michał Hanczak, tu Radio Śniadaniowe, w którym w sobotnie poranki szukamy pomysłów na weekend. Ja wiem, że najlepszym pomysłem na ten weekend jest leżenie w cieniu i picie dużo wody. Uważajcie na siebie w ten upał, ale jeżeli ktoś jednak chciałby coś porobić, a jest na przykład z Krakowa, to może pomóc, bo dzisiaj na krakowskim Złocieniu taki piknik pod hasłem Uszy Jasia, kiedy to będzie można usiąść przy maszynie do szycia i przy wsparciu instruktorów uszyć poszewki na poduszki dla dzieci z krakowskich szpitali. Mówi Marcin Grygierek, koordynator tej akcji.
1: Szyć może każdy, naprawdę od małego do dużego. Nasi instruktorzy wszystko tłumaczą, wszystko pokazują. Szycie jest bardzo, bardzo, bardzo proste. W kilka minut naprawdę można uszyć piękną, wspaniałą, kolorową poszewkę.
0: Jak to mówią, tak trzeba szyć. A ten piknik dzisiaj przy ulicy Agatowej w Krakowie od godziny 11 do 18.30. Tylko dbajcie o to, żeby się nawadniać i mieć jakieś nakrycie głowy. Swoją drogą, oprócz tych poszewek, to jakby ktoś jeszcze tam uszył wielki hamak, na którym można poleżeć, to bardzo chętnie przyjmiemy. SK

0: 3 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie mieszkań 3 i 4 pokojowych zyskasz miejsce w hali garażowej za pół ceny lub miejsce naziemne gratis. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
1: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
2: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
3: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
4: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
5: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Scena letnia Teatru Miejskiego na plaży w Orłowie zaprasza na spektakle z morzem w tle. Widowisko premierowe. Batory transatlantyckie Love Story. Komedia muzyczna Na ziemię, czyli Szał niebieskich ciał. Historia sensacyjno-muzyczna Na baleta. Oraz lubiane tytuły Bóg mordu, Osiecka archipelagi, rodzinne czytanki nad morzem i wydarzenia specjalne w wyjątkowych cenach. Od 27 czerwca do 16 sierpnia ciesz się latem z teatrem na plaży w Orłowie.
11: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. W ten weekend dwukrotnie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, kończąc trasę obrotowy tour i dziś i jutro koncerty. No i na pewno tej nowości też nie zabraknie. To na błysk na antenie Radia SK2. Za chwilę 10 i newsy, a potem zagram wam m.in. wasz ulubiony ostatnio hit, bo to numer 1 wczorajszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Stygnie lato. Chociaż wcale nie stygnie, wręcz przeciwnie. Hit też gorący. Kuba i Kuba się pojawią, a głosować możecie oczywiście na sk2.pl.
1: SK2. Reklama. Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.

0: w super cenie. Do niedzieli z kartą Moja Biedronka. Wybrane lody w rożku lub na patyku, w tym Cactus Mix 45 ml lub rożek Duna 120 ml, tylko 99 groszy za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki każdego rodzaju lodów objętych promocją na kartę Moja Biedronka. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
4: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Gorąco?

0: tylko w KFC.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
2: To będzie największa tego typu sesja w Trójmieście. Wielkie otwarcie wakacyjnego sezonu praktykowania jogi i uważności w tą niedzielę. Całość rozpocznie się o godzinie 10 w Sopockim Parku Północnym, a dokładniej na Polu Mancowym, czyli Trawniku w Łazienkach Północnych przy ulicy Powstańców Warszawy. W programie sesja relaksacyjnej jogi, medytacja mindfulness, prezentacja ośrodków jogi i uważności z Trójmiasta, bezpośrednie rozmowy z nauczycielami i dzielenie się doświadczeniami. Wstęp jest wolny, ale obowiązują zapisy online.
3: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Odpowie za usiłowanie zabójstwa 4 osób. 19-latek, który ranił nożem personel i pacjentów szpitala w Jastrzębiu-Zdroju, usłyszał zarzut. Grozi mu dożywocie. Mężczyzna był pod wpływem narkotyków, a podczas przesłuchania nie przyznał się do winy.
4: Nie był pacjentem tego oddziału. Nie znał, a prawdopodobnie nigdy nie widział pokrzywdzonych. Były to zupełnie przypadkowe osoby.
3: Mówił Jacek Grzeszowski z prokuratury w Jastrzębiu-Zdroju. Dla personelu szpitala planowane jest szkolenie z samoobrony. Kierowcy utrudnienia możecie dziś spotkać na Krajowej 12C na Lubelszczyźnie. W miejscowości Biskupice ruszył protest. Jego uczestnicy nie zgadzają się na budowę farmy wiatrowej i przechodzą przez przejście dla pieszych, blokując drogę. A ruszają wakacje, wraz z nimi kontrolę obozów harcerskich, mówi Zbigniew Dyk, wiceszef Śląskich Strażaków.
5: Realizujemy próbne ewakuacje do wyznaczonych miejsc na wypadek, kiedy gwałtowne zjawiska pogodowe mogłyby powodować czy przynieść jakieś zagrożenie.
3: A w całym kraju harcerzy planują w tym sezonie setki takich obozów.
6: Dwa razy uf. Uf, jak gorąco i uf, jak dobrze, że jest sobota, prawda? Tu Radio SK2, Michał Hanczak z tej strony i kolejna godzina z Radiem Śniadaniowym. O tym, jak sobie radzimy w te upały, będzie za chwilę. Będą też porady od lekarza, no ale stygnie lato. Tak za chwilę zaśpiewają i zagrają Kuba i Kuba. Wcześniej Nie budźcie marzeń ze snu, to oczywiście wielki hit Ryszarda Rynkowskiego.

0: ale to był hit wiosną i latem 30 lat temu, w 96 roku, na sen Urszula na antenie Radia SK2. Te kultowe polskie hity i te najnowsze oczywiście wam gramy. Za kilka chwil Ania Dąbrowska, potem m.in. Metzner, czyli nowa twarz na polskiej scenie. Zagram jego hit pod tytułem Gotham. A nie Gotham, a piekarnik, tak można by było nazwać każde miasto i miasteczko w naszym kraju. Rzeczywiście fala upałów w Polsce. Jakie są wasze sposoby i rady na ten upał? Co robić?
1: Nosić krótkie ubrania i spodenki. Albo jechać nad jezioro.
2: No, wody się napić.
3: Stosownie się ubierać, nosić czapkę z daszkiem.
4: Pić dużo wody, chować się w cieniu i w najgorszy upał najlepiej nie wychodzić z domu.
0: I przy tym się zatrzymajmy, bo faktycznie lekarze potwierdzają. Jeżeli nie musimy, to w taki upał, ten największy, z domu nie wychodźmy, mówi dr Jerzy Wiliński.
5: Jeżeli mamy falę upałów, to staramy się jak najmniej wychodzić z domu. Musimy stosować nakrycie głowy. Trzeba dużo pić, 2-4 litry nawet. Uzupełniamy elektrolity.
0: Ja tu jeszcze dodam od siebie, by pamiętać o wodzie nie tylko dla siebie, ale też dla swoich zwierzaków. Pamiętajcie, że one też tej wody znacznie więcej w te upały potrzebują. Teraz, żeby was troszeczkę orzeźwić, to po pierwsze puszczę wam wiatraczek. Nie wiem, czy od głośników trochę zawiało, ale może chociaż sobie wyobraziliście i was to ochłodziło. No i teraz zagram jeszcze Z tobą nie umiem wygrać od Ani Dąbrowskiej.

I tak całkiem przyjemnie płynie nam czas przy Darii Zawiałów na przykład. To Radio SK2, Radio Śniadaniowe, Michał Hanczak z tej strony. Bardzo jestem ciekawy, czy będzie w tym roku jakiś hit wakacji, jakiś polski hit lata. Artyści zawsze marzą o tym, żeby zapisać się w historii muzyki na przykład taką piosenką, która będzie się kojarzyła z wakacjami przez kolejne lata i będziemy po nią sięgać, do niej wracać. W zeszłym roku był z tym trochę problem, bo nie mieliśmy takiej jednej piosenki, która byłaby takim hiciorem, który był absolutnie wszędzie. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie. Na razie, na początek lata, sięgnę po hit, który absolutnie takim hitem lata 2001 był. Mija właśnie 25 lat od premiery albumu Ad 4, ich troje, i hitu, który rzeczywiście podbijał wtedy wszelkie kurorty, dyskoteki, plaże, sklepy i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście było Powiedz, ale tym letnim hitem było Zawsze z Tobą chciałbym być. Przez całe lato. Więc teraz mam nadzieję, że zrobicie odrobinę głośniej, będziecie dośpiewywać to przez całe lato, niezależnie od tego, gdzie jesteście. Czy w samochodzie, czy w domu, czy na przykład w miejscu swojej pracy. No i że Wam też odblokuje jakieś wspomnienia, co robiliście latem 2001 roku, bo mi ten hit kojarzy się z wakacjami w Darłówku. S.

0: jedna z naszych nowości. Artur Rojek zapowiada nowy album i to jest jeden z tych singli, które już znamy. W objęciach na antenie Radia SK2. Artur Rojek wystąpi na pewno tego lata podczas Top of the Top Sopot Festival, ale to dopiero pod koniec sierpnia. Jeszcze będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Wcześniej, bo już jutro rozpoczynamy muzycznie wakacje nad morzem w Kołobrzegu, bo tam kolejny koncert w ramach SK Music Tour i bardzo serdecznie Was zapraszam, jeżeli macie po drodze. Będę miał przyjemność poprowadzić ten koncert i się z Wami, mam nadzieję, spotkać. Ale co tam ja? Najważniejsi są artyści. Jutro w Kołobrzegu wystąpią Bryska oraz zespół Ira. Także hitów dla każdego pokolenia tak naprawdę nie zabraknie. Wstęp oczywiście wolny.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Na ten to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl. Wygraj zestaw letnich kosmetyków i weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Łopatka wieprzowa, idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A idealne do ciast i deserów brzoskwinie. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz tylko 7,99.

0: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźni. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: No i poklaskane. Jak zawsze przy hicie Piotra Rubika niech mówią, że to nie jest miłość. Klaskać można też dopingując piłkarzy na mundialu, chociaż akurat nie naszych, albo naszych radiowych piłkarzy, naszych słuchaczy, którzy pojawią się na PGE Narodowym już 4 lipca. Tam finał naszej mundialowej akcji JSK Karniaki Cup. Zbieramy drużynę, która tam właśnie pojawi się u boku Sławomira Peszko. Po pierwsze będzie mogła przybić z nim piątkę i się z nim poznać, a warto, bo to bardzo fajny człowiek jest, a po drugie jeszcze powalczyć się tymi karniakami o 10 tysięcy złotych. Na czym polega ta zabawa? No na tym, że zgłaszacie się przez naszą apkę albo na sk2.pl, a potem próbujecie odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławomira Peszko zostało wygwizdane. Wszystkie szczegóły tej zabawy i nową zagadkę zawsze znajdziecie na naszej stronie. Zgłaszajcie się, bo jeżeli dobrze odpowiecie na antenie, to zgarniacie tysiaka i zaproszenie do Warszawy. Fundujemy nocleg dla 2 osób, no i oczywiście udział w tym finale, o którym wam wspomniałem, na PGE Narodowym w Warszawie.
1: SK2. Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren!
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra.
12: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
15: Mediamarkt.
16: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
17: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu
16: oraz bekonu i syropu klonowego.
17: Trudno wskazać faworyta.
16: Spróbuj, może tobie się uda.
17: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
18: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
19: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: To będzie ostatnia reklama.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
20: I po reklamie.
21: Jest 11, to czas na newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Obywatel Ukrainy zatrzymany za groźby wobec polskiego prezydenta. Mężczyznę zatrzymali policjanci z Zielonej Góry. 36-latek na jednym z kanałów internetowych miał kierować groźby pod adresem Karola Nawrockiego. Zatrzymany zostanie dziś doprowadzony do prokuratury. Kilkaset osób zostało ewakuowanych z akwaparku we Wrocławiu. Na terenie obiektu doszło do zwarcia elektrycznego i sporego zadymienia.
22: Było zwarcie elektryczne w piecu pod halodarium, czyli pod takim pokojem saunowym o obniżonej temperaturze. Trwa oddymianie tej części rekreacyjnej.
21: Mówi nam Wojciech Kerber, rzecznik akwaparku Wrocław. Jeszcze przez co najmniej godzinę obiekt będzie zamknięty. Na termometrach dziś blisko 40 stopni. Ekstremalne upały dotarły do Polski. Prawie w całym kraju alerty najwyższego trzeciego stopnia od synoptyków, a w wielu miastach uruchomiono kurtyny wodne.
23: Wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie, bo tak to się da schłodzić jakoś.
24: Przyjemnie, chłodniej od wody.
21: A PKP Intercity w związku z falą upałów umożliwia bezpłatny zwrot biletów na przejazdy w czerwcu.
0: Spróbuję w Radiu SK2 zachować równowagę muzyczną, bo za chwilę Ewelina Lisowska i hit W stronę słońca, ale zaraz potem Kroplą deszczu od Gabriela Fleszara. A, i jeszcze będzie gorący duet ostatnich dni, czyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Warto z nami zostać, warto z nami rozpoczynać weekend. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Pewnie są tacy, którzy dzisiaj marzą o niejednej kropli deszczu. Pamiętajcie o tym, żeby niejedną kroplę wody przyjąć w te upały do swojego organizmu. Tu Radio Śniadaniowe, Radio SK2, Gabriel Fleszar za nami, a teraz wam zagram nowość. Bardzo to jest ładna piosenka i myślę, że nie tylko fani Dawida Kwiatkowskiego czy Margaret to docenią. Już wiecie, że ten duet za chwilę się pojawi na tej antenie. Zresztą swoimi głosami też się pojawią, bo trochę o tej piosence opowiedzą. Oni tak naprawdę już od dawna chcieli nagrać duet i nawet były jakieś próby, tylko ciągle się nie składało. Albo piosenka im nie do końca pasowała, albo po prostu terminy się nie zgrywały.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
2: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
0: Jak dobrze, że pomysł tego duetu został doprowadzony do szczęśliwego finału. Chociaż tak naprawdę to może wcale nie jest finał, tylko dopiero początek. Później ci opowiem. To jest duet Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, który nie ukrywam, że z przyjemnością gram wam w Radiu SK2. Jeżeli wam się podoba, to głosujcie na sk2.pl w gorącej polskiej dwudziestce.

Dzisiaj na pewno płynie w nas gorąca krew. Wszystko w nas jest gorące i my jesteśmy rozgrzani przez te upały. Bajm na antenie Radia SK2, a teraz będziemy świętowali urodziny, piąte urodziny, które tak naprawdę w najbliższych dniach, bo 30 czerwca minie 5 lat, odkąd pojawiła się jedna z moim zdaniem najładniejszych polskich piosenek współczesnych. Tak to nazwijmy. No i jeden z hymnów męskiego grania, które absolutnie są cały czas w mojej topce. Jestem ciekawy, czy macie podobnie. I ciebie też bardzo. To był hymn męskiego grania 2021, a za tym hitem stali oczywiście Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. Tegoroczna trasa właśnie ruszyła, początek w Żywcu. Dzisiaj kolejne koncerty i pojawi się oczywiście męskie granie orkiestra, tegoroczny skład, ale też Mrozu zagra koncert MTV Unplugged. Będzie Igo, będą dziewczyny z zespołu Lore, jeszcze specjalny koncert Tribute to Stanisław Sojka, a do tego jeszcze Zalia, Leon Krześniak, Raz, Dwa, Trzy. No rzeczywiście dużo się dzieje w ramach męskiego grania. Bądźcie czujni, bo my w Radiu SK2 mamy dla was karnety na tę trasę i niebawem kolejne do was trafią. A teraz rzeczywiście cofamy się do 2021 roku i gram wam i ciebie też bardzo.

0: Kto był wczoraj na koncercie Sanach? Ta wokalistka w ramach tegorocznej stadionowej trasy dotarła wczoraj do Wrocławia. I pytanie, czy było Evi Valarte z Krzyśkiem Zalewskim w duecie, a może solo? No, nie było mnie, więc jeżeli macie ochotę poopowiadać, podzielić się jakimiś zdjęciami czy filmikami, to na Messengerze Radia SK2 można. Można też mnie znaleźć na Instagramie, Hanczak z tej strony. Ale teraz nie na Instagram i nie na Messenger patrzę, bo zerkam do kalendarza. A tu 27 dzień czerwca, sobota oczywiście. Jest to dzień szwagra, więc kto ma szwagra, ten pewnie nie jedno już ze szwagrem przeżył, ale też Światowy Dzień Smerfa. I tu przypomniały mi się od razu składanki Smerfne Hity. Nie wiem, czy kojarzycie, czy pamiętacie, ale pod koniec lat 90. i na początku lat 2000 składanki z tymi piosenkami biły rekordy popularności. Dla tych, którzy nie wiedzą, o czym ja w ogóle mówię, to były takie składanki, na których pojawiały się znane bardzo hity i polskie, i zagraniczne, ale w polskiej wersji językowej, przerobione na piosenki dla dzieci, często po prostu tak przyspieszone dosyć znacznie, no i opowiadały o życiu smerfów, Gargamela i tak dalej, i tak dalej. Polskie teksty do tych piosenek napisał m.in. Jacek Cygan i twórcy kabaretu Otto, także nie byle kto. No i też wykonywali te piosenki znani potem artyści, m.in. Jasia Jabłczyńska. Dla przykładu i dla odblokowania wspomnień teraz fragment jednego ze smerfnych hitów.
1: Dziki szał, dziki szał! Ha!

0: przypominają się te czasy, kiedy człowiek był też takim smerfem. No a teraz po latach, jak spojrzy w lustro, to bardziej widzi Gargamela.
1: SK2. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
15: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
14: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
16: Sali się nie poddają!
17: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
14: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
18: Ogień zszedł z boczem góry.
14: Awatar, ogień i popiół.
17: Stajemy do walki!
14: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
19: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
20: W salonach Empik czeka na ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę

0: z góralską energią. Boję cię, kocham, to depres. Tuż przed godziną 12, a po 12 zagram hit idealny dzisiaj, czyli w dzień gorącego lata, na czasie jak najbardziej. Czyli formacja Big Day. Będą też nowości, m.in. od Męskiego Grania czy Gipsa i Igo. A tymczasem pozdrowienia dla tych, którzy w drodze na zakupy, żeby się trochę schłodzić, na przykład w markecie, w dziale mrożonek. Pamiętajcie, że jak dzisiaj nie zdążycie zrobić zakupów, spokojnie można też jutro, bo jutro niedziela handlowa.
1: SK2. Reklama.
2: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
3: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio. Możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
9: Mój tani weekend i moje promocje w mojej Biedronce, pozytywne emocje.
10: W ten piątek, sobotę i niedzielę karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs.

0: Codzienne 3 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Bierzcie babcię i dziadka i lećcie z nimi na imprezę. Już w tą niedzielę w gdańskiej Montowni odbędzie się międzypokoleniowa potańcówka. Najbardziej energetyczne hity zapodawać będzie DJ Vika, najstarsza i najbardziej charyzmatyczna DJ-ka w Polsce. Seniorzy, mamy, sąsiedzi na parkiet, to wy będziecie gwiazdami tego wieczoru. Co najważniejsze, wstęp jest całkowicie darmowy, a impreza rozpocznie się o takiej godzinie, że nawet babcie chodzące spać jeszcze przed zachodem słońca mogą dołączyć, bo start o 17.
10: Jest 12, to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Obława na nożownika w Małopolsce, w miejscowości Łękawica. Mężczyzna zaatakował innego mężczyznę podczas domowej awantury. Ranny trafił do szpitala, napastnik uciekł do lasu. Policja prowadzi teraz w okolicy poszukiwania. Upały mogą być bardzo groźne dla zdrowia, ostrzegają lekarze. Dziś w całym kraju wyraźnie powyżej 30 stopni. Z powodu wysokiej temperatury może dojść na przykład do omdlenia. Jak wtedy pomóc?
11: Przede wszystkim musimy zmierzyć ciśnienie i szybko tą osobę nawodnić. Jeżeli ten stan natomiast omdlenia się powtarza, po prostu musimy się zwrócić do po prostu pomocy kwalifikowanej.
10: Podpowiadał Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Przybywa chętnych na wyjazd w góry, mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
12: Każdym kolejnym tygodniem obłożenie coraz wyższe, czyli z około 40% przez pierwsze 2 tygodnie.
10: A jeszcze więcej rezerwacji pojawia się od połowy lipca.
13: Opowiem wam, że niektórzy z was mają naprawdę dobrze. Marzena napisała na Messengerze Radia SK2, nasza słuchaczka, że napełniła basen na działce, taki ogrodowy, i że za chwilę do niego wskakuje. I to w ten weekend jest luksusowe wręcz miejsce, żeby słuchać ciągu dalszego Radia Śniadaniowego w Radiu SK2. Za chwilę o tym, jak weekend w luksusie spędzić za darmo, też wam powiem. Będzie o planach na wakacje, ale najpierw Sara James. Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Jeremi Sikorski, jego hit pod tytułem Wracam na antenie Radia SK2. Wróciły wakacje po roku, jak dobrze. No i wracam też do pytania was o wasze plany na te wakacje, bo dzisiaj z mikrofonem jesteśmy w różnych miejscach. No i w Radiu Śniadaniowym sprawdzamy, co Polacy planują na urlopie, no a co ci młodsi Polacy planują zrobić z tymi dwoma miesiącami wolnego. Teraz o swoich planach opowiedzą mieszkańcy Krakowa.
1: My standardowo polskie, bardzo ciepłe i wspaniałe morze.
2: Lubię pływać w morzu.
3: Jedziemy sobie na tydzień nad morze i na 3 tygodnie w góry.
4: Do Muszyny. Tam jest dużo do zwiedzania, do spacerów, do odpoczynku.
5: Mogę bawić się w piasku, no i plażować.
6: Będziemy spędzać wakacje na placach zabaw.
0: Każdy plan świetny, trzymam kciuki za pogodę i za to, żeby udało się rzeczywiście wypocząć, bo to jest na urlopie najważniejsze, niezależnie od tego, gdzie go spędzamy. Można spędzać go w Polsce, zresztą Polska jest najfajniejsza i o tym mówimy w naszej wakacyjnej akcji, w której nie dość, że polecamy fajne miejscówki, wy też opowiadacie o swoich ulubionych miejscach w naszym kraju, ale też wysyłamy was do luksusowych 5-gwiazdkowych hoteli. Czy to w górach, czy to nad morzem, czy na Mazurach. Taki weekend w zasięgu ręki i waszej myszki, bo najpierw trzeba kliknąć na sk2.pl i się zgłosić. Można to zrobić nawet teraz, w przyszłym tygodniu kolejna szansa na taki weekendowy wyjazd do luksusowego hotelu. SK

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Ten hit na żywo dziś na pewno wybrzmi w Żywcu w ramach pierwszego przystanku męskiego grania tegorocznego. Vito Bambino, Igor Herbut, Zalia oczywiście i hit pod tytułem Tańczę na antenie Radia SK2. Na męskie granie można u nas zdobywać karnety, ale w najbliższych dniach będziemy też mieli dla was bilety na festiwal Erste Letnie Brzmienia. Tam również Vito Bambino wystąpi, oprócz tego jeszcze Ewa Farna, bracia Kacperczyk i wielu innych artystów, których doskonale znacie z naszej anteny. No, gramy tu w Radiu SK2 najlepsze polskie hity, wysyłamy was na najlepsze polskie koncerty. No i kochamy artystów. Między innymi Margaret, która za kilka dni będzie miała urodziny 30 czerwca. Skończy 35 lat. Chyba mogę to powiedzieć, bo to jest naprawdę super wiek. No i to jest w ogóle super babka, którą zapytałem o jej wspomnienia koncertowe, ale nie z jej koncertów, tylko z takiego pierwszego koncertu, na którym ona kiedyś była jako mała dziewczynka, mała Gosia, która jeszcze wtedy nawet nie wiedziała, że będzie kiedyś artystką.
2: No dobra, to mam takie wspomnienie z koncertem w Choszcznie, to było blisko tej mojej miejscowości, z której ja pochodzę, i pamiętam, że wtedy tam grał Szymon Wydra i mi się w ogóle to nie podobało, bo on tak krzyczał na nas, on krzyczał na przykład, że ręce do góry, i ja sobie myślałam, a ja byłam taka w ogóle taką nastolatką dosyć, taką na przekór robiącą, i tak byłam, nie podniosę tych rąk teraz, jak on tak na mnie krzyczy, a teraz już zrozumiałam, o co chodziło. Teraz jakby już jestem po stronie Szymona, ale wtedy to mnie denerwowało, że on mi każe po prostu podnosić ręce.
1: I pewnie jeszcze kazał robić hałas. No to teraz zróbmy hałas dla Margaret. Wszystkiego najlepszego już teraz życzę. Urodziny w najbliższy wtorek, ale już teraz Margaret nam będzie życzyła miłego lata.

0: Ładna polska ballada jest całkiem dobrym sposobem na orzeźwienie w te upały, prawda? Zostańmy sami, to Demono na antenie Radia SK2. Ale na upały i na obniżenie stresu też jest bardzo dobra woda. Oczywiście w upały dużo wody pijemy, ale według naukowców przebywanie w pobliżu wody i patrzenie na nią przez 20 minut obniża poziom kortyzolu i wprowadza nasz mózg w stan całkowitego spokoju, więc działa relaksacyjnie. Szczęśliwi ci, którzy spędzają ten ciepły weekend gdzieś nad wodą, nawet jeżeli jest to ogrodowy basen, tego też bardzo zazdroszczę. I rzeczywiście można sprawdzić, czy to patrzenie na wodę i przebywanie w jej pobliżu obniża wasz stres i powoduje, że jesteście spokojniejsi i wypoczywacie. Ja tylko wiem jedno, kiedy oczekuję od kogoś konkretnej odpowiedzi, to bardzo mnie irytuje i wręcz odwrotnie działa to, gdy ktoś leje wodę.
1: SK2. Autopromocja. Ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
4: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
5: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
6: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
7: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa Nutribullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. Mediamarkt.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet.
8: Miski wypełnione po brzegi.
9: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
10: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
13: Scena letnia Teatru Miejskiego na plaży w Orłowie zaprasza na spektakle z morzem w tle. Widowisko premierowe. Batory transatlantyckie Love Story. Komedia muzyczna Na ziemię, czyli Szał niebieskich ciał. Historia sensacyjno-muzyczna Na baleta. Oraz lubiane tytuły Bóg mordu, Osiecka archipelagi, rodzinne czytanki nad morzem i wydarzenia specjalne w wyjątkowych cenach. Od 27 czerwca do 16 sierpnia ciesz się latem z teatrem na plaży w Orłowie.
14: Oszczędni tankują taniej.
15: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
16: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
17: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
20: I po reklamie.

0: trochę na przekór, Gibbs i Ego na początku wakacji wydali hit pod tytułem Ostatni Dzień Lata. Zresztą bardzo dobra to jest piosenka i to jest nowość, którą gram wam przed godziną 13 w Radiu SK2. Ostatni z hitów, który mam dla was dzisiaj w programie, ale oczywiście Radio SK2 gra dalej najlepsze polskie hity. Za chwilę Kamil Kowalski przejmie stery i on zagra wam Podejrze. Między innymi Jenny od Edyty Bartosiewicz, ale będzie też trochę mrozu na ten upał, czyli jego nowy hit Nie ma miejsca jak dom. Ja na razie do domu, ale jutro do Kołobrzegu. Widzimy się na SK Music Tour. Jeżeli ktoś ma blisko, to wpadajcie. Będzie Bryska, będzie Ira. No i powitamy wakacje. No i do usłyszenia też w kolejną sobotę w Radiu SK2. Michał Hanczak. Wyjątkowo żegnam chłodno.
1: SK2. Reklama.
2: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
18: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
19: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
22: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
23: I po reklamie.
0: Na zegarach 13 to czas na newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nożownik z Małopolski zatrzymany rano w Łękawicy w gminie Stryszów. Młody mężczyzna w czasie domowej awantury zaatakował 48-latka. Po ataku uciekł do pobliskiego lasu. Ranny mężczyzna został zabrany do szpitala. Po kilku godzinach obławy policjanci zatrzymali napastnika. W akcję zaangażowano policyjne drony, śmigłowiec oraz psy tropiące. A w prokuraturze w Zielonej Górze trwa właśnie przesłuchanie 36-letniego obywatela Ukrainy. Został zatrzymany za grożenie w internecie śmiercią prezydentowi.
3: Po otrzymaniu informacji o opublikowanych treściach policjanci natychmiast przystąpili do działań.
0: Powiedziała nam Anna Baran z policji w Zielonej Górze. 36-latkowi może grozić do 2 lat więzienia, a prawie 35 stopni. Tyle dziś o 12 pokazała stacja pomiarowa IMGW w Słubicach. To najcieplejsze w tej chwili miejsce w Polsce, a gorąco też u naszych sąsiadów. Na upały zareagowały na przykład słowackie koleje. Od dziś pociągi na Słowacji zmniejszają prędkość do 80 km na godzinę, a to może doprowadzić do opóźnień pociągów, w tym tych jadących do i z Polski.
6: I tak jak powiedziałeś, Marcin, temperatura jeszcze w ten weekend nie powiedziała ostatniego słowa.
0: Zbliżymy się do 40, coś czuję.
6: Nie no, ja to na... No tak, no w sumie tak. Jeszcze 2 lata i będę miał 40.
14: Najlepsze polskie hity.
23: Polskie hity.
14: SK2.
6: 40 też będzie stopni. Jeżeli komuś topią się japonki spokojnie, to jest normalne. Ten weekend chcę pobić rekord gorąca, dlatego na ochłodę mam plan. Przejedziemy teraz przez most Awinią z kombiakiem. Przywołamy w tej godzinie deszcz z mafią i zaczniemy wakacyjny sezon z Dawidem Podsiadło. Sezon na to, co najlepsze w SC2. Kowalski, witajcie na polskie hity.

0: właśnie w domu z Eską 2. W takie upały najlepiej siedzieć. Mrozu. Nie ma miejsca jak dom. No właśnie, lepiej siedzieć w domu, a nie w lesie.
1: Eska 2.
0: Jest prośba, aby jeżeli można, to lepiej nie wchodzić do lasów. Tutaj proszą eksperci, bo ściółka jest sucha jak papier. I komar może zapłonąć.

0: Bryska i Obca, nie owca w SC2, a to już czarny koń Dawid Podsiadło, który zamyka swoje obrotowe koncertowanie. W SC2 otwieramy wakacyjny sezon mamowości, Dawid Podsiadło dopina wszystko na Narodowym, a czas ucieka.
1: Jest druga, zero,
0: a 13.26.

0: barowe, mistrzowskie, tylko polskie w SC2, wakacyjne hity Lady Punk, kryzysowa narzeczona i Chorwacja, Anglia, Portugalia, Argentyna między innymi. Wszystko się już powoli spina w fazie grupowej, bo dzisiaj ostatnie mundialowe spotkania w fazie grupowej, potem kolejna faza, tak zwana pucharowa. A dzisiaj puchar należy się każdemu, puchar takich zimnych lodów.
1: SK2.
0: Strzał w dziesiątkę. Zostańcie superbohaterami, skoczcie do sklepu po lody. No, superhero za chwilę w SC2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
5: A ty odgadniesz,

0: strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Czym zagroda bogata, tym rada. Karczma Polska Zagroda. Sute, pyszne jadło. Pieczone, gotowane i duszone. Ziołami przyprawione, sosami polane i pięknie podane. Karczma Zagroda. Sopot, Aleja Niepodległości 625. www.karczmazagroda.pl. Gość w zagrodę? Nieba mu uchylić.
6: Organizujemy także imprezy rodzinne i firmowe.
7: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
9: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
14: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
2: I po reklamie.

0: Teraz tak na chmurce, to na pewno byłoby bardzo przyjemnie zatańczyć. Z aniołami, jak doda w SC2, najlepsze polskie hity, a za chwilę najważniejsze i tylko sprawdzone aktualne informacje, które przygotował Marcin Procki, który już tutaj biegnie. O 14 wszystko wam powie. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great brands.
2: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
3: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
4: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
5: Oszczędni tankują taniej.
6: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: Też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
14: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: To będzie wyjątkowe spotkanie z legendą polskiej piosenki, która od dekad łączy pokolenia. Maryla Rodowicz w połowie lipca zagra koncert w Trójmieście. W letnim enturażu pod otwartym niebem i w magicznej atmosferze plenerowej sceny zabrzmią największe przeboje od Małgośki przez Remedium Sing Sing aż po ponadczasowy Niech żyje bal, który od lat porusza serca fanów. Maryla Rodowicz wystąpi 15 lipca 2026 roku w Operze Leśnej w Sopocie. Bilety w sieci są jeszcze dostępne.
16: Jest 14. Zaczynamy newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Wypadek z udziałem wojskowej ciężarówki w pobliżu Dobrego Miasta w Warmińsko-Mazurskiem. Pojazd uderzył w drzewo. Rannych zostało dwóch żołnierzy. Jednego z nich do szpitala zabrał śmigłowiec ratunkowy. A w zachodniopomorskim spory ruch na trasach prowadzących nad morze. Korek na A6C na wysokości Szczecina w stronę Świnoujścia ma około 10 km. Z kolei po wypadku na S3 w pobliżu Goleniowa zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono tam objazd. A dziś w nocy poznamy ostatnie rozstrzygnięcia fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Do rozegrania zostały jeszcze spotkania w grupach J, K i L. W tej ostatniej Panama zmierzy się z Anglią, a Chorwacja z Ganą. Początek tych spotkań o 23:00. Z kolei o 1:30 w nocy ruszą pojedynki w grupie K. W niej ciekawy mecz, bo pewna awansu Kolumbia zagra z Portugalią.
11: Bardzo dobry dzień i bardzo również gorący. Jakie masz metody, żeby się schłodzić, przyjacielu drogi?
16: Ja szukam takich chłodnych pomieszczeń jak nasze studio.
11: O, albo samochód, dlatego włączajcie też klimatyzację, a my ruszamy razem z wami na wakacje. Po drodze zgarniamy tak: Karle Fernandez, Anię Karwan, Bledkę i inne.

IRAW SC2. Jak usiądziecie na rozgrzanej ławce albo rozgrzanym siedzeniu w aucie, to tak się reaguje. Gorącym krzykiem Iry w SC2. Ale też można krzyczeć z radości. W Eurojackpocie padła główna wygrana, czytam w internecie. Ktoś z Niemiec zgarnął prawie 88 milionów euro. SK2. Konto dostało pewnie udaru szczęścia.

twarze nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gadam.

0: Te dźwięki brzmią jak takie przyciski od naszego pokładowego komputerka od wehikułu czasu.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: I lądujemy teraz w Krakowie. O, za oknem na szczęście nie ma takiego upału, jaki jest teraz. Dopiero robi się coraz cieplej. Ptaszki zaczynają świergotać i mamy wiosnę. Wiosnę kolorową, wiosnę pachnącą. I taką właśnie łapał ze swojego okna Marek Grechuta. I zamknął ją w swoim hicie Wiosnę z 1987 roku. Bohaterkę, o której teraz będzie śpiewał. Poczujcie jej świeżość.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u moich drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: sobie. Skoro tak dawno jesteś gdzieś, mówili mi, że będzie łatwiej.
1: Cortez.
0: Jest czasem.
1: Hej wy, najlepsi słuchacze Eski 2, mam dla was nowość. Od Bletki gotowa, Bletka.
2: A mimo to nie wiem, jak się czuć.
3: Sucho mi jest na aksa w gardle, w krtań nie ma siły.
1: No ale w bitku jest siła, tańcz w Eski 2, Bletka.

0: taki gorący numer, jak piasek pod stopami nie stygnie w gorącej polskiej dwudziestce, roztańczona Bletka ze swoją nowością Westy 2. A za moment duet Liber Sylwia Grzeszczak, co z nami będzie, kiedy znajdziemy się na zakręcie.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Głosie na

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. Kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 6,90 za kilogram. I winogrona jasne bezpestkowe. Cena przed obniżką 11,99. Teraz 5,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje

0: idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A pyszne lody Magnum, różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 7,59. Teraz jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
4: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: KFC. To będzie ostatnia reklama. Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej. Play.
1: I po reklamie.

0: Numer, który zawsze śpiewa się swojej drugiej połówce po powrocie do domu ze dobrej imprezy. Zaopiekuj się mną i rezerwat w SC2 najlepszych polskich hitów, do których wracamy po 15, a ta już za chwilę.
1: Reklama.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 28 czerwca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Avatar, Ogień i Popiół w Disney+.
11: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
10: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
12: Sali się nie poddają!
13: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
10: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
14: Ogień zszedł z boczem góry.
10: Avatar, Ogień i Popiół.
13: Stajemy do walki!
10: Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
15: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
17: Kia. Movement that inspires.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zaskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
20: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: I po reklamie.
0: Bardzo lubi 30 plus ten weekend. Tyle już pokazują praktycznie to w każdym zakątku termometry. Cień szuka cienia, klimatyzator prosi o klimatyzację, a w SC2 oprócz błękitnego nieba nic nam więcej nie potrzeba, tylko inne...

muzyczne błękitne niebo od Manamo. Już za chwilę Dawid Podsiadło także wpadnie i będzie męskie granie. Stachurski rozpoczyna tę zabawę ze swoim jedwabistym kawałkiem w SC2.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie ruszyła, bo to już wczoraj jedna z najbardziej rozpoznawalnych tras koncertowych w Polsce, a to był jej hymn męskiego grania. Żywiołowo wystartowało to męskie granie w Żywcu. Dzisiaj na scenie między innymi Mrozu, Igo Zalia czy Vito Bambino, który przed wejściem na scenę męskiego grania co czuje?
2: Stres, oczekiwanie, radość.
3: SK2.
1: Radość też my wam chcemy sprawić. Słuchajcie uważnie SK2, bo w te wakacje mamy dla was podwójne karnety na męskie granie w SK2.

0: cię tu.
1: Gasi upał lepiej niż wentylator. Ego w SC2. Mam dla was nowości jeszcze na ten skwar. Wyobraźcie sobie, że jak Kaśka Sienkiewicz spędzacie wakacje na łonie natury z SK2, a tu...

0: Kawałek, który zamyka każdą imprezę. Elektryczne gitary, no a potem wyłącza się prąd i jest koniec w SC2. Koniec leciał też na imprezie u Państwa Szczęsnych. Czytam tutaj w kolorowej dzisiejszej prasie. Widać, że bardzo się naprawdę kochają. Impreza z okazji 10. rocznicy ślubu Mariny i Wojciecha Szczęsnych przejdzie do historii. Wśród plejady gwiazd, bo ich było mnóstwo, bawiła się Roxana Węgiel między innymi. Oto jeżeli było... To jeżeli na tej imprezie u Państwa Szczęsnych było aż tyle gwiazd, to ktoś zaufany musiał stać na bramce.
1: SK2. Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
9: O!
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: Castorama!
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
14: Tak?
13: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama, razem najlepiej. Akcja trwa do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Gotowi na zakupowe szaleństwo? Szalony weekend zakupów w Designer Outlet Gdańsk. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Buty, ubrania, torebki, biżuteria, dodatki do domu. Wszystko, czego zapragniesz w cenach, których nie można przegapić. Ponad 100 marek do wyboru. Gap, Columbia, Crocs, Pepe Jeans, Kazar, Adidas, Tommy Hilfiger i wiele więcej. Zaszalej z nami na zakupach przez cały weekend. Designer Outlet Gdańsk, Przywicka 8.
16: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
17: Play. To będzie ostatnia reklama.
18: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie.
19: I po reklamie.

0: Chodzi o to, żeby w ten weekend dużo pić, ale nie szampana, o którym śpiewa Samach, tylko wodę, bo inaczej będzie error. Taki od Nataliny Kiel po 16, już za chwilę w S2.
1: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
8: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz do pracy na mokro i na sucho. 12 litrów, 1200 watów. Parkside, 50 zł taniej. Tylko 129 zł. Najniższa cena z 30 dni, 179 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów z kuponem Lidl Plus. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Polskie pomidory jedyne malinowe. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 5,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml 1+1 za grosz. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie.
15: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: A o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak.
18: A jak lemoniadę?
16: Też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Czy można powtórzyć pytanie?
20: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak-Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
21: Tak.
20: Brawo!
16: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
0: Gdynia ponownie stanie się muzyczną stolicą Polski. Już w przyszłym tygodniu na lotnisku Gdynia-Kosakowo rozpocznie się Open Air Festival, jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Przez 4 dni na kilku scenach wystąpią światowe gwiazdy oraz czołowi polscy artyści, w tym Calvin Harris, Florence and the Machine czy The Cure. Organizatorzy spodziewają się 10 000 uczestników z kraju i zagranicy. Oprócz koncertów na festiwalowiczów czekają także wydarzenia artystyczne, spotkania i liczne atrakcje towarzyszące. Open Air potrwa od 1 do 4 lipca.
24: Odkochujemy się od obowiązków, od pośpiechu również i to jest idealna na to pora. Na zegarach 16. To co, razem pomalujemy świat i wehikuł czasu w tej godzinie, który zabierze nas tam w SC2, gdzie lato nigdy nie stygnie.

No to na chwilę teraz razem z Bajmem w S2 zaglądamy do lodówki, bo taki mi artykuł wyskoczył w internecie. Czego nie jeść, gdy 30 stopni temperatura nam przekracza? Czego nie jeść? Tłustych i ciężkich dań, fast foodów, solonych przekąsek i alkoholowych ochładzaczy, bo odwadniają jeszcze bardziej. SK2. To dzisiaj Mistrzostwa Świata w piłkę oglądamy przy sałatce. Jak Cezar. A ty ze

0: okresie mundialu możesz ustrzelić nawet 10 tysiaków.
1: SK Karniaki Cup SK2.
2: Wystarczy dla taniem.

0: O, już teraz wiem, jak włączyć ten wehikuł czasu. To był Mysłowic, a teraz...
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: No, w tym wehikule czasu pewnie wiecie i orientujecie się również, że wielu wykonawców sięga po starsze utwory, robi ich covery i tak właśnie było z tym numerem, który już za chwilę dla was zagram w SC2, z bardzo znanym numerem kolorowym, którego to wersję w 2025 wydała między innymi Goja. Posłuchajmy.

Bohu z albumu Spiekota, ale posłuchajmy, jak brzmi ten świat namalowany oryginalnymi kredkami przez 2+1. Świat z 1972.

Kręcą się jak wiatrak w upalne dni w SC2 najlepsze polskie hity na te wakacje. Kochanie, to ja i Grzegorz Chyży. Mam dla ciebie gorącą nowość od Oli Kędry. I to jest tak dobre, że bój się Boga, dziewczyno, w SC2.

0: sprawdźcie, aby również w gorącej polskiej dwudziestce podskoczyła wyżej. Ola Kendra w SC2.
1: Autopromocja.
2: O, ser pleśniowy we Francji? Czy oscypek z żurawiną na Podhalu?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja, Gana, a w nocy Kolumbia, Portugalia, Jordania, Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Studiuj tak, jak Ci wygodnie. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Wybierz tryb dzienny, weekendowy, dualny, online albo hybrydowy. Ty decydujesz. Chcesz studiować po angielsku? Żaden problem. Mamy kierunki także dla studentów międzynarodowych. Nowoczesna edukacja, praktyczne podejście, elastyczne formy nauki. Sopot czeka. Dołącz do nas i studiuj na własnych zasadach. W Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Sprawdź na www.sopocka.edu.pl.
4: You ready?
5: Tylko w Disney Plus.
6: Every second counts, baby.
5: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
7: Restaurant is flooded.
5: To już ostatnia szansa.
8: I am selling the building.
5: By uratować to miejsce.
9: We have each other and nothing left to lose.
5: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
11: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
10: Zaraz wszystko wyjaśnię.
12: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
16: To ty decydujesz.
15: Mieszkania w abonamencie od Resi for Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
16: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
15: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
16: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
15: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
16: Resi for Rent. Na chwilę.
15: Resi for Rent. Na dłużej.
17: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gorąco?

0: Tom Beef ST2 i creme de la creme. Słodkiego, miłego życia. Słodyczy lepiej, mówią eksperci, nie jeść w takie upalne dni, bo to nie jest zdrowe, a krem jak najbardziej można na siebie nakładać. Taki do opalania. I takie również dla Was przygotowałem hity po 17 w ST2, a ta już za chwilę.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
8: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
9: Oszczędni tankują taniej.
10: Dlatego trzeba lecieć na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,50 za litr. Od piątku 26 do niedzieli 28 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl.
11: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
13: O!
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak!
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko!
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
0: Słońce wystartowało w te wakacje z pełną mocą. Cień, woda, spokój w tej godzinie z Anią Wyszkoni pośród czterech ścian w SC2 oraz mundialowe wpadki, błyszczące nowości, polskie zakupy w pełnym słońcu.
21: Najlepsze polskie hity.
22: Polskie hity.
21: SK2.
0: Witajcie w najbardziej polskim radiu, w którym gramy tylko sprawdzone polskie hity. Kowalski, kłaniam się nisko.

Stadionowy klimat robi Maciej Musiałowski w SC2. Przerwa teraz będzie... Taka niewinna przerwa na nawodnienie z piłkarską wpadką w roli głównej. Niemiecki zawodnik, czytam, Leon po przegranym meczu z Ekwadorem pomylił autobusy. Wszedł do tego, w którym świętowali Ekwadorczycy. SK2. Przegrana boli, ale ramy szybko goi wesoły autobus.

0: Rytmy na pełnym przyspieszeniu w SC2 jak pakowanie walizki na wakacje last minute. Wiktor Dyduła, Kasia Sienkiewicz, to teraz zwolnimy. Nie mówię tak, nie mówię nie.
1: SK2.
0: I gwiżdżemy na wszystko, jak Dawid Podsiadło. Nie ma się co spieszyć w końcu. W SC2 nowość od niego, wszystko na błysk.

0: dzisiaj najlepiej, nie jak śpiewa Beata tutaj w Bajmie, no co walić, wodę, dużo wody, bo jest gorąco. Bajmy w SC2, 17.35, jeszcze artykuł z kolorowej prasy, czekała na klucze 2 lata, teraz z zakupem domu w gorącej Hiszpanii chwali się Barbara Kurdej-Szatan. O, dom w Hiszpanii kupiła. Ale po co Kurdej-Szatan dom w Hiszpanii? W Polsce też jak w piekle.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
1: A ty? Od

0: narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
3: Sprawdź mieszkania gotowe do odbioru od dewelopera Szymichowski na osiedlu Pruszcz Park w Pruszczu Gdańskim i miej miasto w zasięgu ręki. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i zamieszkaj w otoczeniu zieleni w prężnie rozwijającej się okolicy. Ciesz się słonecznym ogródkiem lub przestronnymi balkonami. Korzystaj z udogodnień i terenów rekreacyjnych w sąsiedztwie. Kup i zamieszkaj na swoim od razu. Pruszcz Park. Szymichowski.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
11: Po dniu pełnym wyzwań każdy marzy o ciepłym fotelu, masażu i odrobinie luksusu. Z Bike 7 to możliwe. Duży rodzinny SUV z podgrzewanymi fotelami z funkcją masażu. Z przodu, a nawet na tylnej kanapie. Oczywiście w standardzie. Tylko teraz Bike 7 dostępny od 136 tysięcy złotych. Poznaj pozostałe modele Bike w wyprzedaży rocznika. Zapraszamy do salonu Bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Nie wiem, co kupić Anielce do pociągu, by droga się jej nie dłużyła.
16: Słuchawki nauszne. Posłucha muzyki, obejrzy film i nie będzie nikomu przeszkadzać. Chodźmy do Galerii Bałtyckiej, tam słuchawki dostaniesz w prezencie. Szykujesz się do lata? Odwiedź Galerię Bałtycką. A gdy zrobisz zakupy za minimum 300 zł między 26 a 28 czerwca, zgarniesz eleganckie słuchawki w prezencie. To super gadżet, niezastąpiony w domu i w podróży. Galeria Bałtycka. Modne centrum miasta.
17: I po reklamie.

0: To są numery najlepsze na rozpoczęcie lata w SC2, a w ten weekend patrzcie, co się dzieje. Słońce w ogóle nie bierze jeńców. Ja za chwilę uciekam do cienia, a stery przejmuje Antonina van Dessel, która w upalne dni uwielbia lody, ja z kolei arbuzy. Trzeba się nawadniać i składzać tak, jak każdy może. A naszą wspólną przyjaciółką jest klimatyzacja i SK2, w której gramy dla Was na te wakacje najlepsze polskie hity. Kowalski, bawcie się dobrze.
1: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Awatar, ogień i popiół w Disney Plus.
3: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
2: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
4: Sali się nie poddają!
5: Właśnie tak, nigdy się nie poddają.
2: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
6: Ogień zszedł z boczem góry.
2: Awatar, ogień i popiół.
5: Stajemy do walki!
2: Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa od czwartku do niedzieli. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
8: Scena letnia Teatru Miejskiego na plaży w Orłowie zaprasza na spektakle z morzem w tle. Widowisko premierowe. Batory transatlantyckie Love Story. Komedia muzyczna Na ziemię, czyli Szał niebieskich ciał. Historia sensacyjno-muzyczna Na baleta. Oraz lubiane tytuły Bóg mordu, Osiecka archipelagi, rodzinne czytanki nad morzem i wydarzenia specjalne w wyjątkowych cenach. Od 27 czerwca do 16 sierpnia ciesz się latem z teatrem na plaży w Orłowie.
9: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
10: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. I po reklamie.
16: Wygonić się go po te lody ze studia nie da. Kamil Kowalski, czy ty w końcu pójdziesz po te lody, czy nie?
17: Idę. Waniliowe, z bitą śmietanką.
16: Antonina van Dessel, mówię wam sobotnie. Dzień dobry, 27 czerwca. Zaczynamy nasze muzyczne spotkanie. Jest tak gorąco i w tej godzinie porozmawiamy o skutecznych sposobach na upały, także bądźcie ze mną koniecznie.
18: Najlepsze polskie hity.
16: SK2. I piosenka, którą za chwilę będzie śpiewał mi Kamil Kowalski, jak wróci z lodami. Agnieszka Chylińska, kiedyś do ciebie wrócę. No słucham cię.
0: Wiesz, dlaczego śmietanka ma siniaki?
16: Nie.
0: Bo jest bita.
16: Tak, posłuchajmy muzyki.

Tak dobrze, gramy wam w sobotę. Lady Punk, siódme niebo nienawiści. Słuchajcie, jest ciepło, no nie da się ukryć, ale niedziela to ma być level hard. Prognozy mówią o najgorętszym dniu roku, no a może nawet najgorętszym dniu całego stulecia w Polsce. I dobrze się składa, że to niedziela handlowa, no bo wiecie, można się z czystym sumieniem przyjechać do galerii handlowej i spędzić tam kilka godzin dla klimatyzacji, drogie panie, oczywiście nie dla wyprzedaży. Nie, żebym przypominała, że wyprzedaże wystartowały, nie, nie. No i pamiętajcie, jeżeli zobaczycie kogoś przytulającego się do lodówki w supermarkecie, no to nie oceniajcie, bo to może być sposób na przetrwanie. No i tego się trzymamy. SK2. Trochę abstrakcji w sobotę zawsze się przyda. Muzycznie teraz Sanach i Kasia Kowalska, Kiedy umrę, kochanie.

0: To tak SK2, wehikuł czasu.
1: Ach, tak się rozpędziłam przez te upały. Słuchajcie, termostat mi chyba wysiada, ale my w naszym wehikule czasu lecimy teraz do roku 1986. No i właśnie w tym roku na świecie miał premierę Windows. Pierwszy Windows, wyobrażacie to sobie? Pamiętacie takie czasy? A w Polsce miało miejsce pierwsze losowanie Superlotka. No i są takie piosenki, o których wydaje się, że od zawsze miały swojego wykonawcę. I tak właśnie jest z numerem Odkryjemy miłość nieznaną Alicji Majewskiej, który za chwilę usłyszycie w wehikule czasu Radia SK2. A tymczasem niewiele osób wie, że ten przebój wcale nie powstał z myślą o niej. W 1986 roku Włodzimierz Korcz i Wojciech Młynarski napisali go dla Danuty Błażejczyk, ale wokalistka uznała, że to nie jest utwór w jej stylu. Wtedy doszło do zmiany piosenek, Odkryjemy miłość nieznaną trafiło do Alicji Majewskiej właśnie, która no zakochała się w nim od pierwszego usłyszenia. I zaledwie tydzień przed festiwalem w Opolu zdecydowała się włączyć go do swojego repertuaru. Jak się okazało, była to decyzja, która przeszła do historii polskiej muzyki. Publiczność po prostu oszalała. Więc teraz przed Państwem w Radiu SK2 ponadczasowy przebój z Opola 1986 Odkryjemy miłość nieznaną Alicja Majewska.

0: w Radiu SK2 była Honorata Skarbek, która jest fanką kultury koreańskiej i K-popu. Taka ciekawostka. A to był numer Nie powiem jak. No i słuchajcie, przyznajcie się, kto z was dzisiaj otworzył drzwi do domu i od razu chciał wrócić? Ręka do góry. Ja, chociaż w domu też było mega gorąco. I mam dla was trzy sposoby na przetrwanie tego gorąca, żebyście mogli się uratować. Ja stosuję i polecam. Po pierwsze, pijcie wodę i do tego dodajcie troszeczkę soku malinowego albo plasterek cytryny. Naprawdę pomaga i to jest bardzo ważne. Po drugie, szukajcie cienia, no bo słońce dzisiaj naprawdę pracuje na pełen etat, a jeżeli już wychodzicie na słońce, no to smarujcie się SPF-ami, bo taka zjarana skóra nie jest fajna. No i po trzecie, odpuśćcie sobie wielkie porządki. Kurz spokojnie poczeka do jesieni, a wy po prostu dzisiaj odpoczywajcie. Bo jedyna rzecz, która w takie upały powinna się spocić, no to co? No to oczywiście szklanka z zimną lemoniadą. Nie wy. A u nas za moment muzycznie piosenka wszystkich marzycieli, Artur Gadowski, Ona jest ze snu.
1: SK2. Reklama.
2: Masz oko do przestrzeni? A może kochasz rysować? Wydział Architektury w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych zaprasza. Od pierwszego semestru projektujesz, pracujesz z mentorami, budujesz swoje portfolio, możesz zajmować się wzornictwem, krajobrazem, wnętrzami lub wybrać klasyczną ścieżkę architekta. Na zarządzaniu i inżynierii produkcji nauczymy Cię, jak połączyć bycie menadżerem z wiedzą techniczną. Rozpocznij studia w SANS i dołącz do zawodowców. www.sopocka.edu.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500 plus na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
8: To ty decydujesz.
7: Mieszkania w abonamencie od Resi4Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
8: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
7: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
8: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
7: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
8: Resi4Rent na chwilę.
7: Resi4Rent na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
11: I po reklamie.

0: Na kilka chwil przed godziną 19 zagraliśmy Wam numer, który pewnie po wczorajszym zakończeniu roku śpiewa wielu rodziców, którzy wysłali swoje pociechy do dziadków. To był oczywiście kult Gdy nie ma dzieci. Po 19 w SC2 rozbrzmiewać dalej będą najlepsze polskie hity. No i nie zabraknie wykonawcy, który gra w tym roku na trasie koncertowej Męskiego Grania 2026. Mrozu. Więc koniecznie zostańcie z nami, a ja przypominam, my przez całe wakacje w SC2 rozdajemy Wam bilety na Męskie Granie 2026. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś koniec zmagań w fazie grupowej. Chorwacja-Gana, a w nocy Kolumbia-Portugalia, Jordania-Argentyna. Oglądaj od 22.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: A to zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Mój plan na przyszłość? Poczuć niezależność. Dlatego wybrałam studia w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. To uczelnia dla tych, którzy chcą poznać pracodawcę już w trakcie nauki. Studiuj finanse, ekonomię, business and languages, zarządzanie inżynierskie, wzornictwo, architekturę, projektowanie wnętrz lub krajobrazu. Tu przetestowałam swój zawód i wiem, w którym kierunku pójść. Podążaj za intuicją. Wybierz swoją ścieżkę kariery w Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. www.sopocka.edu.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie. No i mamy punktualnie godzinę 19 w ostatnią sobotę czerwca. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze nie wie, to co mamy od wczoraj? Wakacje! I to jest bardzo dobra informacja, a w SC2 do tych wakacji dokładamy jeszcze porcję najlepszych polskich hitów. Za oknem piękna pogoda i nie narzekajcie na upały, bo jeszcze będziecie chcieli, żeby wróciły. Antonina Van Dessel, zaczynamy.

0: Aj, ten to potrafi w dobre numery. Mrozu nie ma miejsca jak dom w Radiu SK2. Ja miałam mówić o plotkach z polskiego show biznesu, więc słuchajcie, wystarczyło mi tylko 5 sekund na portalach plotkarskich i już wiem, że Patryk Wega został przyłapany z papierosem w drodze do Ferrari za 1,5 miliona złotych. No i spoko, tylko zastanawiam się, czy naprawdę ten Dymek jest tu głównym bohaterem. No bo słuchajcie, przy aucie za takie pieniądze i z taką ilością koni, to bardziej martwiłabym się jednak o to, ile kosztuje jedno mocniejsze naciśnięcie gazu.
1: SK2.
0: No, a teraz zrobi się tak pięknie i romantycznie. Już teraz w Radiu SK2 Maryla Rodowicz. Wszyscy chcą kochać. Posłuchajmy.

0: jasno.
1: To były Roxy Węgiel i jej Miasto. No a lato dopiero się zaczęło, wakacje też, a za chwilę w Radiu SK2 zagramy świeżynkę. Ostatni dzień lata. No i spokojnie, bo do końca wakacji jest jeszcze naprawdę, naprawdę daleko, ale coś czuję, że ten numer będzie nam towarzyszył przez całe lato. To taka piosenka, która po prostu mega wciąga i chce się ją włączyć w samochodzie jadąc na wakacje, nad jeziorem albo po prostu podczas wieczornego spaceru. Gibbs, Ego i For Money połączyli lekkie brzmienie z wakacyjnym klimatem, no i wyszło coś, co mega szybko wpada w ucho. Więc już teraz w Radiu SK2 przed Wami ostatni dzień lata. Posłuchajmy.

0: Mundial trwa w najlepsze. Przed nami dzisiaj dwa mecze jeszcze. Chorwacja z Ganą i Panama z Anglią. Ale spokojnie, bo my też robimy swoje własne Mistrzostwa Świata. I co prawda biało-czerwonych tym razem na boiskach nie oglądamy, ale to nie znaczy, że nie możemy zagrać u siebie. W Radiu SK2 trwa SK Karniaki Cup ze Sławomirem Peszką, a nasza jedenastka, nasza drużyna jest już prawie skompletowana. Mamy 7 zawodników, więc zostały jeszcze tylko 4 miejsca. No i być może jedno czeka właśnie na ciebie. Wystarczy wejść na stronę sk2.pl i odgadnąć brakujące słowo z wypowiedzi Sławka Peszki i przekonać nas, że zasługujesz właśnie ty na powołanie do naszej drużyny. Do wygrania jest udział w wielkim finale na PGE Narodowym razem z osobą towarzyszącą. Spotkanie ze Sławomirem Peszką i ekipą Radia SK i SK2, 1000 zł kieszonkowego, oglądanie meczu mundialu w loży oraz udział w konkursie rzutów karnych. No i tutaj do zgarnięcia będzie aż 10 000 zł. No to co? Przekonałam Was? Strzelcie z nami karniaka i dołączcie do naszej reprezentacji. Czekamy właśnie na Was na sk2.pl. A muzycznie za chwilę u nas Wiktoria Kida, Oskar Cyms i Księga Żywiołów, gdy będziesz sam.
1: SK2. Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Scena letnia Teatru Miejskiego na plaży w Orłowie zaprasza na spektakle z morzem w tle. Widowisko premierowe. Batory transatlantyckie Love Story. Komedia muzyczna Na ziemię, czyli Szał niebieskich ciał. Historia sensacyjno-muzyczna Na paleta. Oraz lubiane tytuły Bóg mordu, Osiecka archipelagi, rodzinne czytanki nad morzem i wydarzenia specjalne w wyjątkowych cenach. Od 27 czerwca do 16 sierpnia ciesz się latem z teatrem na plaży w Orłowie.
3: Po reklamie.

0: Zbliżamy się do godziny 20 i co ja wam będę gadać? Wiecie, że mam świra na punkcie męskiego grania, więc zagraliśmy wam najlepiej. I ciebie też bardzo, męskie granie Orkiestra 2021. I to nie koniec dobrych informacji, dlatego że w Radiu SK2 przez całe wakacje rozdajemy wam bilety na męskie granie 2026. Słuchajcie nas, no i kto wie, trzymam kciuki, może to do was trafią bilety na męskie granie. Antonina Van Dessel, wysyłam wam sobotnie wieczorne buziaki. Trzymajcie się, uważajcie na upały i pa.
1: Reklama.
2: Długoterminowy związek czy wakacyjna przygoda?
1: To ty decydujesz.
2: Mieszkania w abonamencie od Resi4Rent. Bez prowizji i ukrytych kosztów. Stała cena przez cały rok.
1: Umowa na okres od 3 do 12 miesięcy.
2: Dwie lokalizacje. Gdańsk Stocznia, Nowomiejska 4-6 i Gdańsk Zielony Trójkąt, Reja 24G.
1: Komfortowe, w pełni wyposażone wnętrza z Wi-Fi.
2: Szczegóły na zamieszkajnadmorzem.r4r.pl.
1: Resi4Rent. Na chwilę.
2: Resi4Rent. Na dłużej.
3: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: SK2 Trójmiasto.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam.